0: Pożar i ewakuacja w Świnoujściu. Zawaliła się część dachu kamienicy. O szczegółach za chwilę. Koniec z tanim tankowaniem. Od dziś odczuwalne zmiany na stacjach paliw. Norwegia i Francja z awansem do 1/8 finału. Zajrzymy też na mundial. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar w Świnoujściu. W nocy w ogniu stanęła kamienica przy ulicy Grunwaldzkiej. Strażacy zostali wezwani do płonącego poddasza budynku. Ogień szybko objął dach, a z kamienicy ewakuowano mieszkańców, w tym rodziny z małymi dziećmi. W sumie kilkadziesiąt osób. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo też nic o przyczynach wybuchu pożaru. A walczyło z nim kilkanaście zastępów straży. Cały czas dogaszają pogorzelisko. Rządowy pakiet osłonowy, ceny paliwa niżej, to już historia. Od dziś podatek VAT na benzynę i diesla wrócił z 8 do pełnych 23%, a to oznacza koniec urzędowych cen maksymalnych. Od świtu na jednej ze stacji paliw w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Powiedz, jak sytuacja wygląda na pylonach.
1: Wczoraj wieczorem kierowcy ustawiali się w kolejkach, by zatankować benzynę 95 i diesel za niespełna 6 zł. Dzisiaj rano po tych stawkach nie ma już śladu. Ceny wystrzeliły w górę średnio o 80 groszy na litrze. W tej chwili w Bełchatowie za popularną 95 trzeba zapłacić od 6 zł 40 groszy do 6 zł 82 groszy. Cena oleju napędowego waha się od 6,50 do prawie 7 zł za litr.
2: No lipa straszna, nie?
1: Kierowcom pozostaje szukanie wakacyjnych rabatów w aplikacjach lojalnościowych.
0: Rządowy pakiet wszedł w życie pod koniec marca i miał charakter tymczasowy. Śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa. Prokuratura zabiera głos po umorzeniu sprawy tzw. dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy wieżowców w centrum Warszawy przez związaną z PiS-em spółkę Srebrna. Badano trzy główne wątki. Jeden z nich dotyczył podejrzenia oszustwa na szkodę austriackiego biznesmena.
3: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Umorzono też wątek korupcyjny. Sprawa, jak słyszymy, została dokładnie zbadana.
3: Chcę podkreślić, że w ramach tego postępowania przesłuchanych zostało 38 świadków. Między innymi pan Gerhard Birkfellner był przesłuchiwany chyba 7-krotnie. Ostatnim akordem tego śledztwa było przesłuchanie w charakterze świadka Jarosława Kaczyńskiego.
0: Szczegóły decyzji śledczych mamy poznać w połowie lipca. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie na decyzję prokuratury. Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w mObywatelu. Od wczoraj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
4: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
0: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
5: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
0: Informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Absolwenci będą mogli korzystać z cyfrowego dokumentu w aplikacji mObywatel oraz na stronie dyplomynauka.gov.pl.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Norwegia i Francja z awansem do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Norwegowie 2-1 pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej, a decydującego gola w końcówce zdobył Erling Haaland. Francuzi nie mieli większych kłopotów ze Szwedami, wygrali 3-0, a dwa trafienia zaliczył Kylian Mbappé. A w tej chwili Meksyk 2-0 prowadzi z Ekwadorem.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6. Jest środa, pierwszy dzień lipca. Gramy, ale niekoniecznie piłkę nożną. Kasia Kocimor
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9. No to teraz Police, Every Breath You Take.

0: 11 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje i zaczęło się. Pierwszy dzień lipca mamy w kalendarzu, zaczął się nowy miesiąc. Imieniny obchodzą Aaron, Bogusław, Gaweł, Halina, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, Oliwier, Otto i Szymon. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Psa, a świętują urodziny m.in. Debbie Harry, amerykańska wokalistka, członkini zespołu Blondie, aktorka, Dan Aykroyd, kanadyjski aktor, reżyser filmowy, Carl Lewis, amerykański lekkoatleta, sprinter, skoczek w dal, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii sportu, Łukasz Zagrobelny, polski piosenkarz, aktor i Liv Tyler, amerykańska aktorka. Wszystkiego najlepszego, teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani. Tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.
2: Dzisiaj w Słowie po raz kolejny słyszymy o bardzo spektakularnej akcji Pana Jezusa. Jezus wypędza złe duchy i wyrzuca je w świnie, ale zanim to się dzieje, Jezus idzie drogą tak bardzo niebezpieczną, że nikt nie mógł nią przejść. Ta Ewangelia pokazuje nam dzisiaj, że siła Jezusa jest przepotężna, że zły duch nie jest w stanie przezwyciężyć Pana, że zły duch nie jest w stanie złamać Jezusa. On idzie tam, gdzie nikt nie idzie. On idzie tą drogą, którą boją się iść wszyscy inni. To dla nas bardzo konkretny znak. Z Jezusem jestem w stanie przemóc szatana, złego ducha. Warunek to być przy Jezusie i wierzyć w Niego. I wtedy ta droga, po której nikt nie idzie, nie będzie dla nas drogą lęku i strachu. Bo będę przy Jezusie. Uwierzmy w Jego siłę i w to, że jest w stanie przezwyciężyć szatana.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Ach, nareszcie jest czym poddychać. 26 minut po godzinie 6. Temperatura w nocy spadła w całej Polsce poniżej 20 stopni Celsjusza, więc na razie można wywietrzyć mieszkanie nagrzane do nieprzytomności czasami. Za chwilę na naszej antenie Listataka o Karol, o pogodzie nieco więcej za kilka minut. Oczywiście w wiadomościach punktualnie o godzinie 6.30 idą zmiany chwilowe, przejściowe, tam mnóstwo rzeczy dzieje się i kotłuje w tej przyrodzie, ale o szczegółach opowiemy za kilka chwil na antenie Radia Plus. No to teraz Nil Sedaka. O, Karol.

Prawdziwe oldies, prawda? Prawie trzeszczy jak z płyty analogowej. 28,5 minuty po godzinie 6 w Radio Plus. Czy rzeczywiście coś skrzeczy, czy nie? Sprawdzamy. Czas na wiadomości na antenie Radio Plus.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w warszawskim sądzie posiedzenie w sprawie zażaleń obrońców na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie wiadomo jednak, czy w środę sąd podejmie decyzję. Wyznaczone są także ewentualne dwa kolejne terminy na piątek i poniedziałek. Cała sprawa jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o właśnie takim charakterze. Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Do sądu skierowano akt oskarżenia w sprawie tragedii z października ubiegłego roku. Zwierzęta należące do byłego policjanta wydostały się z terenu prowadzonej przez niego strzelnicy. Trzy psy rzuciły się na 46-latka, który zbierał grzyby w lesie przy trasie S3. Mężczyzna zmarł w szpitalu.
1: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
0: Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. 54-letni oskarżony nie przyznaje się do winy. Przebywa w areszcie. Iga Świątek i Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka po trudnym meczu wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei Majchrzak bez straty seta wygrał z Alejandro Tabilo.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W poniedziałek polskie sieci elektroenergetyczne podpisały umowę na rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznej Gdańsk-Błonia. Wartość kontraktu przekracza 402 miliony złotych, a prace mają zakończyć się w listopadzie 2030 roku. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę rozdzielni oraz montaż dwóch nowych autotransformatorów. Zastąpione dotychczasowe jednostki o mocy 250 MWh. Na terenie stacji powstaną także nowy budynek potrzeb własnych, wartownia i budynek magazynowo-garażowy. Kluczowe elementy stacji zostaną dostarczone w ramach dostaw inwestorskich. Ich łączna wartość dla tego projektu wyniesie 190 milionów złotych. Na plaży miejskiej w Gdyni nadal powiewa czerwona flaga. Wszystko przez wodę zanieczyszczoną silnicami, która nie pozwala turystom cieszyć się w pełni urlopem nad Bałtykiem.
3: No z tym to jest ciężko, powiem szczerze. No, mieliśmy wielką nadzieję, że spędzimy więcej czasu na plaży, ale ten brak możliwości wejścia do wody trochę nas ogranicza. Jest strasznie gorąco, więc musimy sobie znaleźć jakieś alternatywy.
2: Turyści pocieszają się na razie spacerami i zwiedzaniem. Dobrą prognozę stanowią kąpieliska w Sopocie i Gdańsku, gdzie jakość wody już się poprawiła i jest zdatna do kąpieli. Dzisiaj w regionie aktualnie opady deszczu, a przez większość dnia dużo chmur na niebie. W ciągu dnia temperatura ma osiągnąć 25 stopni, a aktualnie mamy stopni 15. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 7 w Radiu Plus. Za chwilę Robbie Williams, Angels. Teraz Getting Through, I Just Died in Your Arms Tonight. Mamy środę, pierwszy dzień lipca.

0: Angels, Robbie Williams na antenie Radia Plus za 18 minut. Będzie godzina 7, poranny program Radia Plus, rano staje. Z klimatyzacją to trzeba ostrożnie, cały czas nam mówili, ale okazuje się, że coraz więcej doniesień jest na ten temat, że rzeczywiście przesadzamy, a jak przesadzamy, to trafiamy na SOR. No nie, żadnych zawałów, proszę się nie martwić. Chodzi o taki szybki wzrost temperatury, anginy i tak dalej, po prostu co za dużo, to niezdrowo i te wysokie różnice temperatur mogą powodować, że lekarze mówią, mamy nawał pacjentów. Także uważajcie, jeśli termometry pokazują rekordowe wartości i znajdujecie się w klimatyzowanym pomieszczeniu, to wszystko z rozsądkiem, bo angina w taki upał to nie jest przyjemna rzecz. Gloria i Stefan za chwilę, Konga, będzie 2 plus 1, iść w stronę słońca, a my idziemy z wami przez nowy miesiąc, startujemy w środku tygodnia wprawdzie, bo dzisiaj środa, ale pierwszy dzień lipca w kalendarzu i tego się...
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Idziemy w stronę słońca 2 plus 1 na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7 w kalendarzu. Pierwszy dzień lipca. Przyjrzymy się mu teraz. Artur Moczarski podpowie, co wydarzyło się wieki temu.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 1 lipca roku pańskiego 1569 senatorowie i posłowie Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego uroczyście zaprzysięgli Unię Lubelską. W Rzymie w roku 1861 tego dnia ukazało się pierwsze wydanie L'Osservatore Romano. W ostatnim dniu czerwca 1139 roku zmarł apostoł Pomorza, biskup Otton z Bambergu. Ten niemiecki biskup zasłynął jako fundator licznych klasztorów i gorliwy pasterz w swojej diecezji. To właśnie on doprowadził do małżeństwa Władysława Hermana z Judytą, siostrą cesarza Henryka IV, co otworzyło mu drogę na polski dwór. Stamtąd już jako biskup wyruszył z misją do pogańskich Pomorzan. Do wyprawy był przygotowany bardzo starannie, nauczył się języka polskiego, zgromadził zapasy, żywności, środków finansowych oraz naczyń liturgicznych. Towarzyszyło mu 20 innych kapłanów. Swoją działalność misyjną rozpoczął od miejscowych elit, zdecydowanie usuwał pogańskie miejsca kultu i posągi, ale nie przywłaszczał sobie żadnych dóbr. W wybranych miejscach wznosił ołtarze, a nowo ochrzczonym pozostawiał zadanie budowy świątyń. Był też współtwórcą Konkordatu Wormackiego z roku 1122. Pozwolił on na znaczące ograniczenie cesarskiej ingerencji w sprawy kościoła. Już niespełna pół wieku po śmierci papież Klemens III ogłosił Ottona świętym.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Leniak, Michael Sembello na antenie Radia Plus. Za dwie minuty siódma, więc czas zaprosić na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
3: Kto wczoraj nie zatankował do pełna, dziś niestety zrobi to drożej. Pakiet ceny paliwa niżej przechodzi do historii. Burze, wichury i grad ostatnie godziny w pogodzie bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. O szczegółach powiemy za chwilę. 8 dni wypełni muzyka i taniec. Przed nami międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Gliwic i ewakuacji załogi kopalni węgla kamiennego Sośnica. To po tym, jak w nocy na poziomie 950 metrów czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. W rejonie zagrożenia przebywały wtedy 24 osoby. Natychmiast rozpoczęto ich wycofywanie. Wszyscy pracownicy bezpiecznie wjechali na górę. Nikomu nic się nie stało. Kopalnia oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia, pracuje normalnie. A do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Koniec z tanim tankowaniem. Od północy ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Zmianie stawek na jednej ze stacji paliw w Bełchatowie przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
4: Właśnie stoimy sobie przy pylonie, zmieniam ceny oleju napędowego. Cena była 5,84 i teraz muszę zmienić na 6,50. Poszło i teraz zmieniamy cenę 95 z ceny 5,59 na 6,41.
5: No i niestety, ceny poszły w górę.
4: Niestety, to nie będzie miłe zaskoczenie.
6: Planowaliśmy właśnie zatankować samochód przed, ale ostatnie pół godziny przed się nie dało zatankować w ogóle.
5: To mieliście pecha.
6: No.
5: Trzeba teraz, po wyższych cenach.
6: No niestety tak.
7: No lipa straszna, nie?
8: No nie podoba mi się to, no bo trzeba więcej wydawać.
3: Paliwo jest droższe, bo wróciła 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Koniec programu CPN oznacza, że od dziś minister energii nie będzie już ogłaszał maksymalnych cen paliw. Gwałtowne burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem ostatnie godziny w pogodzie były niebezpieczne, zwłaszcza w okolicach Leszna w Wielkopolsce i Głogowa na Dolnym Śląsku. Tam nawałnica podmywała posesję i zrywała linie energetyczne. Dziś front atmosferyczny przesunie się na wschód.
9: Po nocnym przejściu frontu służby i mieszkańcy liczą straty, ale to nie koniec pogodowych zagrożeń. 77 zgłoszeń i 31 zastępów Straży Pożarnej w akcji to bilans nocnej walki ze skutkami superkomórki burzowej, która przeszła nad powiatem wschowskim i nowosolskim w Lubuskiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Straty to zniszczone samochody i pozrywane dachy. Według prognoz IMGW dziś największe ryzyko gwałtownych burz obejmie centrum, wschód i południe kraju. PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły w stan podwyższonej gotowości 182 zespoły techniczne i przygotowały lokomotywy awaryjne na wypadek uszkodzeń trakcji.
3: To był Mateusz Gołębiewski, a więcej o tym, co czeka nas w pogodzie, już za chwilę.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty. To wszystko na międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. 8 dni wypełni muzyka i taniec. Na scenach w Myślenicach, Krakowie i Krynicy Zdroju zaprezentuje się 300 artystów.
10: W tym roku bardzo mocno reprezentowana jest Ameryka Południowa, ponieważ mamy 5 zespołów z Ameryki Południowej. To Meksyk, Paragwaj, Ekwador, Panama oraz Chile, oprócz tego USA, z Ameryki Północnej, z Europy 3 zespoły, to Serbia, Rumunia oraz Węgrzy, no i z Azji Tajwan. Nie może też zabraknąć reprezentantów tutaj Myślenic z Małopolski, czyli zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka.
3: Mówił Tomasz Pawlak, dyrektor artystyczny wydarzenia. Festiwal startuje 13 lipca, a już teraz w Radiu Plus zapowiadana prognoza pogody.
11: Pogoda.
0: W regionie duże chmur na niebie i opady. Po południu możliwe lekkie przejaśnienia. Na termometrze mamy 20 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna wzrośnie dziś do maksymalnie 23 stopni. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
11: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Mamy poranek, mamy pierwszy dzień lipca, mamy środę, 5,5 minuty po godzinie 7 i mamy naszą zabawę. Pokaż, jak się ruszasz. O szczegółach opowiem jeszcze w tej godzinie. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9. Za chwilę kombi, słodkiego, miłego życia. Alfa Will już teraz i Big in Japan.

0: Skóry są do zdobycia, świat do odkrycia, ale chyba lepiej pieszo, piechotą będę szła, bo benzyna znowu drożeje. A tymczasem, nie wiem, czy drodzy słuchacze wiecie o tym, że padł rekord Polski w ekojeździe przez bolid Piła 2. Konstrukcja 15-osobowej drużyny koła naukowego z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. No, niech to spojrzę, ile na tym litrze przejechali? 1692 km 56 metrów na jednym litrze paliwa. To jest osiągnięcie. Ach, takim polidem to można jechać w świat. Kwadrans po siódmej, poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? Eco driving. To są zagadnienia, które nas pewnie bardzo mocno interesują przy takich cenach paliw. Za chwilę German Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Będzie też Ray Charles, Hit the Road Jack. No właśnie, komu w drogę, temu czas.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.

Hey, Charles Hydrojack, ruszamy w drogę 25 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, która nam wstaje. Jak pociągiem, no to mogą być kłopoty, chociaż już te chyba opanowane, te z powodu upałów odwołano mnóstwo pociągów i to nie jest fajna rzecz, jeśli zachęca się ludzi do tego, żeby jeździć pociągami, a potem się te pociągi kasuje, że tak powiem brzydko. Problemy oczywiście mogą się zdarzyć, ale nie aż na taką skalę. Ace of Base już teraz sign na antenie Radia Plus, a my przypominamy o akcji Pokaż jak się ruszasz. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy do wygrania rakiety do badmintona, ale nie tylko, bo również rakieta do tenisa i wyjazd do Warszawy na lekcję treningową. Ze mną będę podpowiadać, jak trzymać rakietę, jak się nią posługiwać. To dla tych, którzy jeszcze w życiu rakiety w ręce nie mieli, ale być może wygra ktoś, kto już ma jako takie pojęcie o tenisie. Promujemy nie tylko tenis, oczywiście wszelkie aktywności sportowe, nawet niesportowe, to nie musi być rywalizacja, to może być zwykły spacer z kikami w miłym towarzystwie, albo i solo. Ace of Base już teraz The Sign na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7 w środę, 1 lipca w Radiu Plus.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wenezuela. Do 1943 wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w kraju. Ponad 10 tysięcy osób zostało rannych. W sumie uratowano prawie 6,5 tysiąca ludzi. Wczoraj spod gruzów wyciągnięto 2-letnie dziecko. NASA na podstawie obrazów satelitarnych oceniła, że zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Od dziś nowa lista leków refundowanych. Dodano do niej 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Zmiany dotyczą m.in. chorób gastroenterologicznych, neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona i rzadkich schorzeń genetycznych. Refundacja objęła też środki dla pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego i rakiem płuc. Łącznie do wykazu dodano 177 produktów. Na koniec Finlandia. Po blisko 140 latach zakończono świadczenie usług tradycyjnej telefonii stacjonarnej. Ostatnią rozmowę, dzwoniąc na stacjonarny aparat, wykonano z Londynu do Helsinek. Pierwsza tradycyjna linia telefoniczna w Finlandii została zainstalowana pod koniec 1877. Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku w kraju nadal działało prawie 3 miliony stacjonarnych połączeń.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Urząd Morski w Gdyni po raz szósty rozpoczął akcję ochrony brzegu morskiego. Przez całe wakacje o czystość plaż, wydm i lasów zadbają wolontariusze.
2: Wolontariat nasz opiera się na informowaniu społeczeństwa będącego na plaży o zasadach, jakie na tej plaży panują. Czyli nie zaśmiecanie tej plaży, nie wchodzenie na wydmy, nie niszczenie roślinności wydmowej.
1: Wolontariusze będą działać m.in. na odcinkach brzegu morskiego w Trójmieście i Półwyspie Helskim. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Baltic Opera Festival ma skłaniać do refleksji nad tożsamością. Program tegorocznego festiwalu skupiony wokół pytań o naturę człowieka i wspólnotę obejmuje m.in. Walkirię Richarda Wagnera. Wystawienie tego dramatu wiąże się ze 150. rocznicą premiery cyklu Pierścień Nibelunga. Czwarta edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 2-7 lipca na scenach Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Sopockiej Opery Leśnej oraz w Europejskim Centrum Solidarności.
3: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
1: Na Pomorzu dużo chmur na niebie, po południu może pojawić się trochę słońca i wzrost temperatury do 22 stopni. Aktualnie na termometrach mamy stopni 16. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
4: Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku jeszcze raz za 26 minut, godzina 8. To jeszcze raz przypomnę, pierwszy dzień lipca dzisiaj w kalendarzu, środek tygodnia. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Gypsy Kings, za chwilę teraz Krzysztof.

0: Gypsy Kings i Bambo Leo na Antenie Radio Plus za 19 minut. 8 poranny program Radia Plus, która nam wstaje w wakacyjnych rytmach. A skoro wakacje, to wybieramy się na Chorwację. Tak się jakoś zrymowało i organizacje ekologiczne w okolicach Chorwacji przypominają: prosimy nie drażnić delfina. Okazuje się, że delfiny oczywiście bardzo często pojawiają się w tamtych wodach, ale przypominają wszyscy ci, którzy znają się na ekologii, że nie wolno delfinów drażnić, dotykać i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteśmy w wodzie, no to jesteśmy gośćmi. Jeśli chcemy podglądać podwodny świat, róbmy to rozsądnie, niczego nie dotykamy, oczywiście, ale cieszymy się z takiego spotkania, bo spotkać delfina w wodzie to jest naprawdę super rzecz. Albo żółwia na przykład wodnego. To też jest fajna sprawa. No i ogólnie rzecz biorąc, rybki. Piękna sprawa. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, która wstaje. Snorkeling polecam wszystkim. To jest bardzo przyjemny sposób odpoczywania nad wodą. No i przypominamy wam o naszej akcji. Pokaż nam, jak się ruszasz. To może być też fajka wodna. Napiszcie nam o tym. Zgłoszenia wysyłacie za pomocą formularza, który znajduje się na stronie www.radioplus.pl. Nie łapiemy delfina, a za chwilę na naszej antenie Vanessa Paradis, będzie Bonnie Tyler, no i mnóstwo innych jeszcze przebojów do godziny 8 na pewno na antenie Radia Plus, po 8 również. I tak się razem budzimy w środę 1 lipca w wakacyjnych rytmach i nastrojach.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara, rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: Za 6 minut będzie godzina 8. Skąd mi się to 20 wzięło, nie wiem. Za 6 minut będzie godzina 8, to poranny program Radia Plus, która wstaje. Pytanie przed śniadaniem, jak zawsze o tej porze. No to dzisiaj pytam was o to, gdzie zabierzecie nagrodę, którą dzisiaj można zdobyć w pytaniu przed śniadaniem. Ręcznik plażowy. To nie musi być plaża, nie, to może być zupełnie coś innego, ale czas wakacyjny przed nami, więc pewnie będzie mnóstwo pomysłów na to, jak ten ręcznik zagospodarować. Czekam na wasze SMS-y. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Czeka ręcznik plażowy, ale napiszcie, gdzie go ze sobą w te wakacje zabierzecie. Robert Chojnacki i Andrzej Kaseczny już teraz zabraliby prawie do nieba.

0: Prawie do nieba, Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. A gdzie zabierzecie ręcznik plażowy Radia Plus? Napiszcie nam o tym, 691-141-141, numer SMS do nas. Za chwilę wiadomości, za dwie minuty będzie 8.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Co tam budują tak żwawo?
3: Mieszkania nowe.
2: A, czyli osiedle nowe?
3: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
4: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
1: Po reklamie.
5: To była ciężka noc dla strażaków i mieszkańców. Wrócimy do pożaru w Świnoujściu. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Błąd ustawienia transpondera. Wrócimy także do incydentu z udziałem maszyny lotu. Zajrzymy też na Wimbledon. Dziś mecz drugiej rundy rozegra Hubert Hurkacz. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zachodniopomorskie. W Świnoujściu trwa akcja strażaków po nocnym pożarze budynku mieszkalnego. Ewakuowano ponad 70 osób. Miasto powołało sztab kryzysowy, a mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach. Ogień wybuchł po pierwszej w nocy na poddaszu jednego z budynków wielorodzinnych.
6: Pożar o powierzchni około 900 m kwadratowych. Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu prowadziło działanie 15 zastępów.
5: Mówiła Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Część konstrukcji runęła na chodnik, nikomu nic się nie stało. Błąd ustawienia transpondera to przyczyna incydentu z udziałem maszyny lotu, przekazały Polskie Linie Lotnicze. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nadał komunikat o zagrożeniu. Według izraelskich mediów był to sygnał o porwaniu, dlatego poderwano tamtejsze myśliwce. Więcej o tej sprawie już teraz Michał Skolimowski. To był błąd ludzki?
7: Wszystko na to wskazuje, choć lot zapewnia, że będzie to jeszcze sprawdzane. Narodowy przewoźnik zaznacza, że taki incydent to absolutnie wyjątkowa sytuacja, która praktycznie się nie zdarza. Każdy samolot jest wyposażony w transponder. To urządzenie, które automatycznie przekazuje kontroli lotów informacje o maszynie. W tym przypadku przez pomyłkę miał zostać ustawiony kod oznaczający zagrożenie. Po kontakcie z wieży pilot potwierdził, że alarm był fałszywy. Po zgłoszeniu izraelskie lotnictwo poderwało dwa myśliwce. Potem po weryfikacji wojsko poinformowało, że incydent został zakończony.
5: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. W wiadomościach Dolny Śląsk trwa wyławianie tysięcy martwych ryb przy brzegu zalewu Pilchowickiego. Masowe śnięcie ryb to efekt upałów, ale też historycznie niskiego poziomu wody w zbiorniku, systematycznie obniżanego w związku z trwającym remontem zapory. Prace są konieczne, ale mieszkańcy pytają, czy muszą się odbywać kosztem ekosystemu.
8: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
9: No nigdy nie widziałam czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
10: Uważam, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
8: Myślę, że przyroda to wszystko później nadrobi za te kilkanaście lat.
5: Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, spółki, do której należy remontowany obiekt, wyjaśnia. To cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Podjęliśmy działania, aby zminimalizować straty.
11: Przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika.
5: Trwające na zaporze w Pilchowicach prace są największym remontem od lat 70. ubiegłego wieku. Woda w zalewie powróci dopiero w 2028.
0: Wiadomości Radia Plus.
5: Iga Świątek i Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka po trudnym meczu wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei Majchrzak bez straty seta wygrał z Alejandro Tabilo.
12: Ja rozegrałem dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę, grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku, wiedziałem jak chcę grać, jak chcę zdobywać punkty.
5: Mecz drugiej rundy rozegra dziś Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Sebastian Offner. A my przypominamy Wam o naszej letniej akcji Pokaż jak się ruszasz, w której pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Każdego dnia do zdobycia nagrody, ta główna to lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.

0: Nad regionem sporo chmur. Taki stan utrzyma się przez większość dnia. Termometr pokazuje 16 stopni Celsjusza, a temperatura będzie wzrastać. Słabe i umiarkowane wiatry wieje z północnego wschodu, a biometr wciąż jest niekorzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8. Poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilą na CC Catch, Cause You Are Young. Teraz Ricky Poveri, Sara Perket Yamo. Do 9 zapraszam, a za chwilę rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem. Ręcznik plażowy do zdobycia.

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: A z nami jest Marta. Dzień dobry, Marto, witam serdecznie.
2: Witam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marta się pochwaliła wiekiem. Ja nie będę mówić, ale w każdym razie Marta ma taki...
2: Wiek słuszny.
1: No, tak, ale zwykle jazda autostopem kojarzy nam się z młodzieńczymi chwilami, bardzo mocno młodzieńczymi. A Marta napisała, że z koleżankami jadą jak za dawnych lat stopem nad morze. A no pewnie, że... A co? No pewnie, jechać. Dobra, czy kierunek jest już znany, czy gdzie kierowca zawiezie?
2: To znaczy planujemy sobie od Gdańska, tak wzdłuż wybrzeża, w kierunku zachodnim.
1: Zobaczymy, w ten sposób.
2: Zobaczymy, na ile nam się ustarczy. Mhm. I kasiorki oczywiście.
1: No kasiorka jest bardzo ważna w tym całym przedsięwzięciu. Aczkolwiek tutaj, że tak powiem, pomyślałyście o tym, żeby sprawę tego poruszania się już nad samym wybrzeżem zostawić w rękach serdecznych, miłych i sympatycznych kierowców. I to na pewno pozwoli troszeczkę zaoszczędzić. Tak.
2: Dobra.
1: Ale co, namiot?
2: No to na pewno trzeba wziąć. Aha. Ale może kwatera po drodze.
1: Jedna, druga, tak, super. A to świetny pomysł na takie szaleństwo małe.
2: Przeznaczyłyśmy na to 2 tygodnie. Mhm. Szaleństwo, no Boże, kochany, w tych dzisiejszych czasach.
1: Ależ oczywiście, no przecież.
2: Troszeczkę.
1: Marta, ile was tam się wybiera?
2: 4.
1: No, bardzo fajnie, super. To tylko pozazdrościć. To ja poproszę, że jak już będziecie na miejscu, takie zdjęcie od czasu do czasu wysłać nam SMS-em, to my będziemy podziwiać waszą trasę i wam mocno kibicować, cieszyć się razem z wami z pięknej pogody.
2: Bardzo
1: wspaniałego.
2: Się cieszę.
1: No właśnie. Ty tam masz plany. Kiedy startujecie?
2: No myślę, że poniedziałek.
1: Jak to poniedziałek? To ja muszę dzisiaj szybko do koperty i wysłać ręcznik, żeby zdążyć na czas.
2: No,
1: dobrze, tak zrobię, obiecuję. Tak.
2: Fajnie, cieszę się bardzo. Cieszę się.
1: Po 9:00 lecę na pocztę. Marta, gorąco cię pozdrawiam. Dziękuję za to przemiłe spotkanie. Pozdrów dziewczyny. No i bawcie się dobrze.
2: Dziękuję i na pewno zdjęcia prześlemy.
1: Oj, będziemy czekać tutaj z całą redakcją. Do usłyszenia, kłaniam się pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: 14 minut po 8 w Radiu Plus. Za chwilę budka soflera.
3: Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
14: Po reklamie.

Ewa z Mazur do nas napisała, że w sumie to ręcznik jej niepotrzebny, ale chciałaby śpiewać nam, zaśpiewać nam piosenkę. No, może się uda troszeczkę później. No i na psią pogodę która jest, bo nad Mazurami troszeczkę popadało, wykorzystuje do robienia czapeczek dla kolegi z grupy muzycznej naszego uniwersytetu dla starszaków. Czapeczki są jedyne w swoim rodzaju. Zrobiłam już 6 dla naszego zarządu. Poproszę zdjęcie, pani Ewo. Zobaczymy, jak to wygląda i może podzielimy się tą informacją w Radio Plus. 28 minut po 8, a teraz czas na Vaya con Dios jeszcze przez chwilę.

0: Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu, podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
0: Po reklamie.
4: Jest 8:30 i Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 3 ofiary rosyjskich ataków to na wschodzie Ukrainy w ciągu ostatniej doby. W obwodzie dniepropietrowskim drony zaatakowały 5 stacji benzynowych. Z kolei w Chersoniu rosyjski bezzałogowiec uderzył w minibus komunikacji miejskiej. W Unii Europejskiej wygaszają dziś dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki nałożone zostaną tymczasowe cła w wysokości 3 euro. Za przedmiot. To ma powstrzymać falę tanich produktów, które trafiają na wspólny rynek, głównie z Chin. Od dziś dzielenie recept. Pacjenci nie muszą realizować jej w jednej aptece. Zmiany oznaczają, że otwarcie recepty w danej placówce nie wiąże się z koniecznością powrotu do tej samej, by do końca ją zrealizować. Pacjent będzie mógł wykupować leki sukcesywnie, co jest szczególnie istotne w przypadku preparatów trudno dostępnych lub drogich. Przystąpienie do tego programu jest dobrowolne.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Patryk Niemiec, który ostatnio występował w Kuprum Stylionie Gorzów Wielkopolski, został siatkarzem rywalizującego w Ekstraklasie Energii Trefla. 29-letni środkowy, który jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez gdański klub w przerwie letniej, zamknął skład na nowy sezon. Niemiec po raz drugi wraca do Gdańska. Wcześniej występował w Treflu w latach 2016-2019 oraz 2022-2024. Od dzisiaj gdynianie zapłacą więcej za wodę i ścieki. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę dla klientów spółki PWiG Gdynia, obowiązującą przez kolejne 3 lata. Mówi Małgorzata Pisarewicz.
6: Staraliśmy się, żeby to była kwota najbardziej minimalna, no ale niestety wiadomo, że te koszty utrzymania są coraz wyższe, no i niestety tutaj także musieliśmy taką decyzję podjąć.
5: Zatwierdzono taryfę obejmie nie tylko Gdynię. PWiG Gdynia obsługuje również część gmin ościennych, w tym gminie Puck, gdzie jednak zmiany dotyczą wyłącznie odprowadzania ścieków. Szczegółowy kalkulator opłat oraz informacje o przepisaniu do grup taryfowych można znaleźć na stronie internetowej spółki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
5: W regionie w ciągu dnia dużo chmur na niebie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza i wzrośnie dziś o 4 kreski.
2: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
7: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, o poranku, za 26 minut 9, za chwilę Roxette, How Do You Do, teraz Goombay Dance Band, Sound of Jamaica, no i znowu mnóstwo słońca w wakacyjnych piosenkach na antenie Radia Plus. Ale nic dziwnego, dzisiaj środa, pierwszy dzień lipca.

0: Audio Jedyny Rock Set w Radio Plus. Za 19 minut będzie godzina 9. Upały były takie, że na Helu pojawił się wcześniej nietypowy widok, bo otóż zmęczone ukoropem łosie kąpały się w Bałtyku. Po prostu sobie wlazły do wody po szyję i sobie postały trochę w tej wodzie i się ochłodziły i zadowolone wyszły, pomaszerowały, co niektórym oko zbielało, bo takie historie to się rzadko naprawdę zdarzają. Piękny widok. Zawsze chciałem zobaczyć łosia, że tak powiem, w naturze. Nigdy mi się to jeszcze nie udało. Kto by pomyślał, że trzeba się wybrać na Hel, żeby zrealizować takie marzenie. Za 18 minut 9, za chwilę w Radiu Plus George Michael, Wham, Careless Whisper, a potem Madonna i Material Girl na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

Adele, Madonna na antenie Radia Plus, Material Girl. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Zapraszam na kolejne już jutro po godzinie 6, ale cały czas bądźcie z nami, z Radiem Plus, bo mnóstwo przebojów z nutą nostalgii na te wakacyjne, letnie dni. A oprócz tego oczywiście nasza akcja Pokaż nam, jak się ruszasz. Życzę wam powodzenia. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Wcześniej BJ Thomas i troszeczkę deszczu w piosence Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Reklama.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lanbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
0: Po reklamie.
2: Kolejny tragiczny wypadek nad wodą w Wąbrzeźnie. Utonęła 11-latka. O natowskim szczycie w Ankarze na spotkaniu prezydenta z szefem MON-u. W wakacje jest o nią szczególnie trudno. Zapasy krwi szybko znikają, alarmują centra krwiodawstwa. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał akcji nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka. Kąpała się razem z koleżanką. W pewnym momencie zniknęła z pola widzenia. Znaleziono ją dopiero po 2 godzinach.
3: Na brzegu prowadzona była akcja reanimacyjna przez około 50 minut, która pozwoliła na przywrócenie delikatnej pracy serca, dlatego też zapadła decyzja o transporcie tego dziecka do szpitala, do Torunia. Tam lekarze walczyli o życie tej dziewczynki, jednak niestety przed północą wpłynęła do nas informacja, że dziecko nie przeżyło.
2: Powiedział nam Krzysztof Świerczyński z wąbrzeskiej policji. Okoliczności tragicznego zdarzenia bada prokuratura. Do wyjaśnienia pozostaje, czy dziewczynki były pod opieką dorosłych. Dziś spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Główny temat, nadchodzący szczyt NATO w Ankarze. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jakie kwestie są do ustalenia?
4: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MON-u ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
4: Spotkanie prezydenta i szefa MON-u będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
5: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
4: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest akt oskarżenia w sprawie Patryka M., znanego jako Wielki Bu. Prokuratura oskarża go m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami i kradzież auta. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Akt oskarżenia, który skierowano do gdańskiego sądu, obejmuje łącznie 7 zarzutów. 6 z nich dotyczy Patryka M., 1 Adriana R. Grupa miała działać na terenie Polski, Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Wielki Bu znany jest m.in. z udziału we freakfightowych galach MMA. W 2024 opublikował zdjęcie z ówczesnym prezesem IPN-u, a obecnym prezydentem. W czasie kampanii często wytykano Karolowi Nawrockiemu znajomość z mężczyzną. Nie ma zagrożenia upadłości ani masowych zwolnień, zapewnia Polska Grupa Zbrojeniowa. Jak mówi jej prezes Adam Leszkiewicz, sytuacja w wojskowych zakładach lotniczych numer 2 w Bydgoszczy jest trudna, ale pod kontrolą. To odpowiedź na obawy części pracowników, którzy martwią się o miejsca pracy i przyszłość kontraktów. Dawid Olszewski.
6: Mimo przejściowych trudności wierzymy w ten zakład, zapewnia prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
7: Nie zamierzamy prowadzić tutaj żadnych zwolnień grupowych, jakiejkolwiek głębokie restrukturyzacje.
6: Jednym z powodów trudności WZL numer 2 jest wygaszanie serwisowania poradzieckich samolotów i przejście na nowe programy, co wymusiło przyspieszoną transformację, wskazuje prezes bydgoskiego zakładu Jakub Gazda.
8: Poprzednicy powinni byli przygotować zakład do tej transformacji. Tu nie trzeba było naprawdę mieć dużej wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę, że po mniej więcej 40 latach ten samolot zejdzie ze stanu.
6: Główną nadzieją dla spółki są nowe projekty i nowe kontrakty, w tym m.in. serwisowanie samolotów FA-50. W tej sprawie trwają negocjacje.
2: Zakład zatrudnia ponad 1000 pracowników.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Zapasy krwi szybko znikają, alarmują centra krwiodawstwa. W wakacje zgłasza się mniej stałych dawców, podkreśla Aleksandra Zakrzewska, kierownik punktu w Grudziądzu.
9: Porównując do zeszłego roku, bardzo znacznie spadły nasze stany magazynowe, a zapotrzebowanie cały czas rośnie. W tej chwili brakuje każdej krwi. Pobieramy osocze tylko AB, resztę grup krwi pobieramy krwi pełnej.
2: Aby oddać krew, trzeba być przede wszystkim zdrowym i pełnoletnim.
1: Radio Plus. Lato. Znowu.
0: Minuta o nostalgii.
2: 4 minuty po 9. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Queen, Friends Will Be Friends na początek tej godziny.

0: Beata Kozidrak i Taka Warszawa w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a w lipcu i sierpniu Warszawa naprawdę da się lubić. Jest spokojniej, wszystko kwitnie wkoło i można sobie pospacerować nie tylko po betonie, ale także i w tych miejskich parkach, których jest tutaj bardzo dużo. Więc jeśli planujecie wakacje, to jak najbardziej w Warszawie. I do Warszawy będzie okazja też, żeby się wybrać, żeby zagrać z Kasią Kozimor, żeby nauczyć się grać w tenisa. Przypominam, że trwa Wimbledon, a my pytamy Was, albo właściwie zachęcamy Was do tego, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie. Do każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, a nagroda główna to właśnie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta i kieszonkowe na przyjazd do nas. I jest to finał niebawem, w przyszłym tygodniu, a na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym możecie napisać o swojej ulubionej aktywności fizycznej i do tego załączyć zdjęcie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Co tam budują tak żwawo?
11: Mieszkania nowe.
10: A, czyli osiedle nowe?
11: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
12: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
13: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.

You Got It i Roy Orbison w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10, a dziś pierwszy dzień lipca, środa. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra. I pierwsza podpowiedź już za chwilę. Najpierw jednak zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli to jest ważne. Nie liczy się tutaj odpowiedź, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie kilka odpowiedzi, które tutaj się bardzo nam spodobają, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź brzmi tak. Natalka dostała go od dziadka. Przypominam, jedno słowo, kolejna podpowiedź za chwilę. Urszula i Rysa na szkle teraz w Radiu Plus.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Bardzo krótka. Dziś ma swój dzień. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Po reklamie.

0: I feel like a woman.
1: Reklama.
2: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
3: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Baim. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Po reklamie.
4: Rejon zagrożenia jest wyłączony z użytku. Ewakuacja 24 górników z kopalni w Gliwicach. Śmierć dwóch kolarzy pod Warszawą pod lupą prokuratury. Wyścig przeprowadzony w ekstremalnym upale. Barwne stroje i występy zespołów z całego świata. Będzie też Małopolska i spotkania z folklorem. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawę wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy. Wracamy do ewakuacji w kopalni Sośnica w Gliwicach. Powodem wzrost stężenia tlenku węgla. W nocy z zagrożonego miejsca wycofano całą załogę, 24 osoby.
5: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
4: Mówi Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej. Dodajmy, że czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla na poziomie prawie 1000 metrów pod ziemią. Rejon zagrożenia został wyłączony z użytku. Po tragedii na trasie kolarskiego wyścigu prokuratura rusza ze śledztwem. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci dwóch uczestników Poland Bike Marathon. Imprezę mimo prawie 40-stopniowych upałów zorganizowano w miniony weekend w podwarszawskich Markach. Na metę nie dotarło dwóch kolarzy. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: Na piątek zaplanowano sekcję zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci zawodników. Ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono niedługo po zakończeniu wyścigu rowerowego około 200 metrów od mety, a 71-letniego kolarza odnaleziono dzień później.
7: Sekcję zwłok wyznaczono kierunki tego postępowania.
6: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
7: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich.
6: Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Organizatorzy zapewniali, że zawody były dobrze przygotowane mimo rekordowo wysokiej temperatury. Nowa prognoza emerytury już na EZUS. Każdy ubezpieczony może sprawdzić przez internet, jaki kapitał zgromadził na emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ostatni weekend czerwca zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
8: Informacja o stanie konta zainteresuje przede wszystkim tych, którzy mają skończone przynajmniej 35 lat, bo właśnie dla tych osób ZUS przygotowuje prognozę emerytury w kilku wariantach. Jeden pokazuje, jaka emerytura wynika z dotychczas zgromadzonych składek, inne patrzą w przyszłość i przewidują, ile emerytura może wynosić, jeżeli będziemy pracować dalej do wieku emerytalnego i odprowadzać składki w podobnej wysokości.
4: Od kilku lat zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że o wydruk poprosi sam klient.
9: Wiadomości Radia Plus.
4: Barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty. To podczas 12 międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Na scenach w Myślenicach, w Krakowie i Krynicy Zdroju zaprezentuje się 300 artystów z 4 kontynentów.
10: Warto przyjechać na ten festiwal, ponieważ na mapie, myślę, festiwali europejskich, a przede wszystkim polskich, piastuje on takie dość pokaźne miejsce, zważywszy na to, że te zespoły pokazują różnorodność swoich kultur. I tego mieszkańcy Małopolski, ale również goście nas odwiedzający są bardzo spragnieni.
4: Mówi Robert Bylica, zastępca burmistrza Myślenic. Festiwal rozpocznie się 13 lipca i potrwa 8 dni.
9: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: 3 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, model Talking Atlantis is calling. Na początek.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Backstreet Boys w Radio Plus, Lato z nutą nostalgii. Być może niektórym z Was przypomniały się kolonijne albo obozowe dyskoteki. 19 minut po 10 na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Szczęście na czterech łapach, merdające ogonkiem. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, ale Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, jednak także napisać, z czym to hasło Wam się kojarzy. A na SMS-y czekam pod numerem 691-141-141 i czekam jeszcze około 5 minut do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do niej jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
5: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Po reklamie.

0: Anna Jandar, żeby szczęśliwym być, a czasami żeby szczęśliwym być, to wystarczy nam pies. I to jest dzisiejsze hasło i odgadła między innymi Marzena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marzena, napisałaś, że to takie wspomnienie z dzieciństwa, bo kiedy Natalia Kukulska śpiewała piosenkę o puszku, o kruszku, to twój pies miał na imię Puszek właśnie.
1: Dokładnie, ale właśnie dzięki tej piosence miał na imię Puszek. Akurat ja jestem z wieku Natalii i jakby jej muzyka cały czas była ze mną i właśnie tylko usłyszałam pierwszą podpowiedź, od razu wiedziałam, że to będzie ta piosenka, od razu mi się to skojarzyło. Także no, jestem jej wielką fanką, zresztą jej mamy też.
0: Ach, no to się ładnie nam tutaj złożyło. No dobrze, czy Puszek był takim psem właśnie jak z piosenki u Natalki, czy niekoniecznie?
1: No niekoniecznie, był trochę większy, kundelek taki. Ale no,
0: szczęście było.
1: Miły, piękny piesek, tak.
0: Czy to dzisiaj ci zostało, że jakiś piesek jest zawsze w domu, czy jednak po puszku serduszko się nie zagoiło?
1: Znaczy, no, był jeszcze jeden pies, ale no niestety rok temu odszedł.
0: Przykro mi bardzo, no. Ale mam nadzieję, że jeszcze wszystkie inne pieski wokół, które spotykasz, są szczęśliwe, że czasem się pozwolą pogłaskać, więc mam dla ciebie prezent, torba, co mi w duszy gra, jeszcze coś tam do niej dorzucę i jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam moje dzieci, Julię, Zuzannę, męża i wszystkich słuchaczy radia.
0: Do pozdrowień się dołączam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. A jeśli chodzi o Dzień Psa, to wszystkie są najwspanialsze i najlepsze. Pina Turner, The Best, teraz w Radiu Plus.

0: Rivers of Babylon i Bonnie M w takim regowym wydaniu właśnie, a tak się składa, że mamy oprócz Dnia Psa 1 lipca także Międzynarodowy Dzień Reggae, więc wszystko się zgadza. 16 minut pozostało do 11 i do 11 jeszcze między innymi Lady Punk. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.

0: Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Poznaniu. Zablokowana jest droga dęblińska. Kolejny etap sprawy Zbigniewa Ziobry. Sąd decyduje w sprawie aresztu. Awaria prądu w ZUS-ie w Bydgoszczy. To po nocnych ulewach. Jest 11. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne potrącenie w Poznaniu. Droga dęblińska zablokowana. To po tym, jak rowerzysta zderzył się tam z samochodem ciężarowym.
1: Kierujący rowerem 42-letni mężczyzna, jadąc drogą rowerową, wjechał na przejazd dla rowerów z lewej strony i uderzył w bok przejeżdżającego przez te pasy pojazdu ciężarowego. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy, niestety życia rowerzysty nie udało się uratować.
0: Powiedział nam Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga dęblińska jest zablokowana w obu kierunkach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Dziś sąd znów rozpatruje sprawę aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie obrony na orzeczenie z 5 lutego. Wtedy sąd rejonowy uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: W sumie prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie przestępstw, których miał się dopuścić, nadzorując Fundusz Sprawiedliwości. Ziobro początkowo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech. Obecnie przebywa w USA, ale bez decyzji o areszcie jego potencjalna ekstradycja będzie niemożliwa. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał, że wystąpi o nią tak szybko, jak to możliwe. Co na to pełnomocnik Ziobry?
3: Tu nie ma mowy o uprawdopodobnieniu czynów zabronionych.
2: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski, który podkreśla również, że dowody w sprawie są niewystarczające, stąd decyzja o odwołaniu się od pierwotnego orzeczenia o areszcie.
0: Posiedzenie sądu trwa, do sprawy będziemy wracać. Awaria prądu w ZUS-ie. Po nocnych burzach i intensywnej ulewie w Bydgoszczy obsługa klientów aż w 3 placówkach jest mocno ograniczona. Nie wszystko da się załatwić na miejscu, przyznaje Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
4: Z powodu braku prądu klienci mogą obecnie złożyć wnioski i dokumenty, pobrać formularze. Natomiast pozostałe sprawy wymagające dostępu do systemów informatycznych będzie można załatwić po przywróceniu zasilania. Utrudnienia są skutkiem nocnych burz oraz intensywnych opadów deszczu, w wyniku których doszło do odcięcia prądu.
0: Klienci od rana próbują załatwić swoje sprawy, ale z powodu awarii nie wszystkie usługi są dostępne.
5: Weszłem tylko i wyszłem, bo jest wszystko zalane i tam nie ma serwerów, wszystko nie działa, nie?
6: I co mówią?
5: Że jak naprawią, to będzie wszystko w porządku, ale myślę, że jutro się uda.
7: Prawie załatwiłam, tylko nie mam jedynego dokumentu skserowanego, a pani nie mogły mi skserować i już bym miała załatwione.
8: Bo nie ma prądu.
7: Bo nie ma prądu i właśnie szukam teraz punktu, w którym mogę to ksero zrobić.
0: Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Do czasu usunięcia awarii zakład zachęca do korzystania z platformy Ezus i aplikacji mobilnej.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Warsztaty, modlitwa, integracja i zwiedzanie stolicy. Wszystko w duchu misyjnej wspólnoty. 45 osób uczestniczy w ogólnopolskiej szkole animatorów misyjnych, która do 3 lipca będzie odbywać się w Warszawie.
10: Czas takich i rekolekcji, ale i nauki, który przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą zgłębiać tego ducha misyjnego. W czas poznawania różnych kontynentów, ponieważ każdy dzień będzie miał swoją tematykę kontynentu. Czas poznawania w ogóle struktur papieskich dzieł misyjnych, wspólnego życia misjami przez ten czas.
0: Mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz, koordynator wydarzenia. W tym roku najwięcej uczestników jest z Krakowa i Przemyśla.
9: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Céline Dion na początek, a w kolejce czeka już Amanda Lear.

0: Leonard Cohen, I'm Your Man w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia na mężczyzn będziemy dzisiaj patrzeć, jeśli chodzi o Wimbledon. Przypominam, że trwa ten najbardziej prestiżowy turniej świata, a w związku z tym my mamy też akcję Pokaż jak się ruszasz. Zanim jednak o akcji przypomnę, że dzisiaj właśnie patrzymy na kolejne mecze. Hubert Hurkacz o 12 zamelduje się na korcie z Sebastianem Offnerem, ale oprócz tego mamy także deblistów i tutaj m.in. Jan Zieliński, Karol Drzewiecki czy Kamil Majchrzak. To około 14, a jeśli chodzi właśnie o akcję Pokaż jak się ruszasz, to w związku z tym tenisowym świętem mamy dla Was prezent. Nagroda główna to jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta tenisowa i jeszcze kieszonkowe na to, żeby się w Warszawie, po to, żeby się w Warszawie pojawić bez stresu i codziennie do zdobycia zestaw do badmintona. A o to chodzi, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie, żebyście podzielili się z nami swoją sportową pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę załączyć zdjęcie i napisać kilka słów o tym, który sport sprawia Wam największą przyjemność, co jest właśnie Waszą pasją sportową i taką, którą sami trenujecie. Nie, że oglądacie, ale po prostu uwielbiacie się ruszać właśnie w tej dyscyplinie. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.

Albano, Romina Power, Sempre, Sempre w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii trwa, a za 17 dni Albano będzie śpiewał na żywo w Sopocie, bo pod naszym patronatem festiwal I Love Italia i Albano oraz Ricky Epoveri wystąpią w Operze Leśnej. I więcej na ten temat Marek Sierocki i Janek Pasterski wam opowiedzą po 12. Zostańmy sami, Demono, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
2: Upał i kolejne burze. Ponad połowa Polski w alertach IMGW. Koparka uszkodziła rurociąg pod Gorzowem. Skażony jest grunt i część lasu. Zmieści się w portfelu, a może uratować życie. Powiemy też o tym, jak wyrobić krew-kartę. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad połowa Polski w alertach IMGW. Synoptycy kolejny dzień ostrzegają przed burzami i upałami. Na południowym wschodzie kraju na termometrach znów zobaczymy dziś nawet 37 stopni. Trzeba będzie też uważać na nawałnice. W wielu miejscach nadal trwa walka ze skutkami ostatnich burz. W nocy w Bydgoszczy woda zalała m.in. bulwary.
3: No właśnie wszystko podbyło, podniósł się stan wody. Widać, nawet u wizytolemera się barka przekrzywiła. A tam wyspy Świętej Barbary zalało. Nie widać.
4: Bulwary zalane?
3: Tam, z tamtej strony. Podtopione tam jest, można, nie można iść. Zawsze tamtędy chodzę, ale wysiadłam prędzej.
2: Kilkadziesiąt interwencji strażaków też na Dolnym Śląsku. Sytuację w regionie śledzi Krzysztof Staszkiewicz.
5: Pourywane gałęzie, drobne podtopienia czy zerwane dachówki. Strażacy na Dolnym Śląsku w ciągu ostatniej doby wyjeżdżali 46 razy. Jak dodają, było dość spokojnie. W dwóch budynkach wiatr pourywał pojedyncze dachówki i na szczęście nie całe dachy. Na całym Dolnym Śląsku w dalszym ciągu do 19 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.
2: Ostrzeżenia przed burzami będą dziś obowiązywać do późnych godzin nocnych. Skażony jest grunt i część lasu. Ropa w rowie i glebie. Podczas prac koparka uszkodziła rurociąg naftowy w gminie Lubiszyn pod Gorzowem. Na miejscu pracuje 20 strażaków, grupa chemiczna, ochrona środowiska i służby kryzysowe powiatu.
6: Położyliśmy na tą ropę poduszkę piany średnic, żeby to parowanie nie następowało i żeby nie było strefy niebezpiecznej. Jest gleba skażona i będziemy decyzję o wymianie gruntu, ale to decyzję podejmie inspektor ochrony środowiska.
2: Relacjonuje rzecznik gorzowskich strażaków Karol Brzozowski. Wypłynęło 40 metrów sześciennych ropy. Surowiec z rowu zostanie wypompowany do cysterny. Spółka Perne odpowiedzialna za rurociąg poinformowała, że uszkodzono jedną z wyłączonych nitek instalacji i zapewnia, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, a sytuacja pozostaje pod kontrolą. Parlament Ukrainy przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają się w nim znaleźć najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Jak tłumaczą inicjatorzy projektu, nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą się w nim znaleźć. Niewykluczone jednak, że może być tam umieszczony na przykład Stepan Bandera. Propozycja Wołodymyra Zełenskiego o utworzeniu Panteonu Narodowego od razu zwróciła uwagę w Polsce. To po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Mieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krew-karta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy.
7: Na podstawie tej krew-karty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
2: Mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Krew-kartę można wyrobić w regionalnych centrach krwiodawstwa.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W poniedziałek polskie sieci elektroenergetyczne podpisały umowę na rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznej Gdańsk-Błonia. Wartość kontraktu przekracza 402 miliony złotych, a prace mają zakończyć się do listopada 2030 roku. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę rozdzielni oraz montaż dwóch nowych autotransformatorów. Zastąpią one dotychczasowe jednostki o mocy 250 MWh. Na terenie stacji powstaną także nowy budynek potrzeb własnych, wartownia i budynek magazynowo-garażowy. Kluczowe elementy stacji zostaną dostarczone w ramach dostaw inwestorskich. Ich łączna wartość dla tego projektu wyniesie 190 milionów złotych. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Na plaży miejskiej w Gdyni nadal powiewa czerwona flaga. Wszystko przez wodę zanieczyszczoną sinicami, która nie pozwala turystom cieszyć się w pełni urlopem nad Bałtykiem.
4: Mieliśmy wielką nadzieję, że spędzimy więcej czasu na plaży, ale ten brak możliwości wejścia do wody trochę nas ogranicza. Jest strasznie gorąco, więc musimy sobie znaleźć jakieś alternatywy.
8: Turyści pocieszają się na razie spacerami i zwiedzaniem. Dobrą prognozę stanowią kąpieliska w Sopocie i Gdańsku, gdzie jakość wody już się poprawiła i jest zdatna do kąpieli. Południe na Pomorzu sporo chmury, na termometrze 19 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna wzrośnie jeszcze o dwie kreski. Barometr wskazuje 1019 hektopaskali, umiarkowany wiatr wieje z północy, a biometr jest niekorzystny.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: My mówimy dzień dobry po polsku, Janek Pasterski i Marek Sierocki, ale za to po angielsku powie nam Lionel Richie.
10: Lionel Richie, wspomnienie z roku 1983, romantycznie, nastrojowo, hello.

0: To grupa Fun Factory, I Wanna Be With You, wielki hit Wakacje roku 1995. To piosenka, do której z przyjemnością właśnie w okresie letnim wracamy i takie utwory, między innymi już dziś od godziny 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku takie audycje od 20 do 22. W piątki i w soboty nasze tradycyjne prywatki z Radiem Plus. Pora, abyśmy rozdali ostatnie już zaproszenia na koncert, który odbędzie się 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie, a wystąpią Albano i grupa Ricky Epovery.
1: Zgadza się, także tym bardziej nam przyjemnie zakończyć dzisiaj, mam nadzieję, uśmiechem na czyjejś twarzy. Dajcie znać SMS-owo jednym, dwoma zdaniami, dlaczego chcielibyście się pojawić. Już naprawdę niebawem, bo właśnie 18 lipca w Sopocie. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141. I jeżeli chodzi też o numery taneczne, to jeden z bardzo wysoko klasyfikowanych.
0: Oczywiście, właśnie. Proszę pana. To czołówka tych najpopularniejszych tanecznych utworów Heart of Glass grupy Blondie, bo dziś urodziny świętuje Debbie Harry, wokalistka tego zespołu, często utożsamiana z nazwą Blondie, no bo oczywiście miała niegdyś włosy blond. Zaczynała jako króliczek Playboya, ale potem rozpoczęła fantastyczną karierę wokalną. Grupa Blondie to kwintesencja muzyki nowofalowej, potem te utwory bardziej poszły w stronę muzyki pop, bo opiekę artystyczną nad zespołem objął Mike Chapman, znakomity producent i kompozytor. Heart of Glass to właśnie ten utwór, o którym Janek wspominał, to w zestawieniu najlepszych tanecznych hitów wszechczasów bardzo wysoka pozycja. Blondie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Po reklamie.

0: To Sting, Rod Stewart i Bryan Adams, trzech dżentelmenów, All for Love. Za nami ten piękny, wspaniały przebój.
1: A tymczasem dodzwoniliśmy się do Marty, bo mamy już ostatnie podwójne zaproszenie na koncert, który odbędzie się w Operze Leśnej w Sopocie już 18 lipca. Na tym koncercie Albano i Ricky Epover. I Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień bardzo dobry.
1: Miło. To powiedz, z kim jedziesz i skąd jedziecie?
2: Jedziemy z Redzikowa, to jest koło Słupska.
0: To nie jest daleko.
2: Syn przyjedzie z Niemiec. Mamy oboje urodziny, ja trochę, no będziemy je świętować miesiąc wcześniej. Ja 22 sierpnia, on 29 sierpnia, dzieli nas ćwierć wiecze, więc będzie to dla nas na pewno niesamowity wieczór i zapamiętany, bo prezenty takie wspomnieniowe są chyba najlepsze.
0: To cieszymy się, że mogliśmy sprawić przyjemność i tobie, i synowi.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Dobrego pobytu w Sopocie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję jeszcze raz i wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Widzimy się 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. O tym koncercie z pewnością będziemy jeszcze sporo mówili, ponieważ jesteśmy patronem medialnym tego koncertu. Janku, my będziemy w piątek, już dzień
1: tak
0: przed
1: jest.
0: Koncertem. Stamtąd audycja na żywo. Powiedział, że nas odwiedzi. Albano, już
1: bardzo
0: się nie mogę doczekać.
1: Jesteśmy podekscytowani, tak jest.
0: A teraz zaglądamy na naszą półkę i wyciągamy składankę z wakacyjnymi przebojami. I na tym krążku zespół Chili to kolejni podopieczni słynnego Franka Fariana, jednego z ojców muzyki disco. Przypomnę, że to on stworzył zespół Bonnie M. On wylansował grupę Eruption, no i ten nieszczęsny duet Milli Vanilli. Kto inny występował na teledyskach, kto inny śpiewał w studiu. Ale tu dziewczęta z zespołu Chili śpiewały i to z wielkim powodzeniem. Najpierw odświeżyły hit Tik Tik Tak grupy Carapiccio, a potem Frank Farian, specjalista od odświeżania też starych hitów, na warsztat wziął piosenkę A Far L'Amore Comincia Tu w wykonaniu Rafaeli Kary. No i sprawił, że ten utwór odżył w zupełnie innej wersji z angielskim tekstem Say I'm Your Number One, grupa Chili.

0: początek lat 80. bracia Gibb dali sobie odpoczynek w zespole Bee Gees, nagrywali płyty z innymi gwiazdami, m.in. z Barbrą Streisand i Dionne Warwick, a jeden z braci, Robin Gibb, poświęcił się też solowej karierze i to z wielkim powodzeniem, bo m.in. wylansował piosenkę Juliet, wielki hit lat 80. już za nami.
1: A przed nami no, również artysta wielki, Phil Collins.
0: Perkusista, wokalista, kompozytor, autor słów, producent, człowiek orkiestra, charakterystyczny wokal, charakterystyczny

formie wokalnej, już na perkusji nie grał, trochę na takich instrumentach perkusyjnych, na perkusji za to grał jego syn, ale zespół, który mu towarzyszył, to naprawdę genialni muzycy, a sekcja instrumentów dętych to absolutne mistrzostwo świata. Filmowo, spokojnie, nastrojowo. Against All Odds i Phil Collins.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
4: Opera leśna powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bajm. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank?

0: VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu, podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość! Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
5: Po reklamie.

0: Pod papugami to był Czesław Niemen. Pora na zaproszenie na dzisiejszy wieczór, bowiem od poniedziałku do czwartku w wakacje gramy specjalne audycje Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop, coś w stylu naszej prywatki piątkowej i sobotniej od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: I teraz taki przedsmak tego, co pewnie się też może w niejednej prywatce pojawić wieczorem, czyli Sherry the Shoop Shoop Song.
0: Oczywiście, bo to jeden z najsłynniejszych tanecznych utworów wszechczasów. Dziś takie graliśmy, m.in. Heart of Glass naszej dzisiejszej jubilatki Blondie. No a teraz niedawno świętowała swoje urodziny Cher i The Shoop Shoop Song. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.
1: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia już dziś o 20.00.

0: Reklama.
1: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
0: Po reklamie.
3: Polacy ranni w wypadku w Turcji. Autokar zderzył się z samochodem osobowym. Ukraina przyjęła ustawę o panteonie narodowym. Jest komentarz marszałka polskiego Sejmu. Działają na rzecz Polaków w Kazachstanie. Wręczono medale Pro Polonia et Ecclesia. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polacy ranni w wypadku autokaru w Turcji. 12 turystów trafiło do szpitala po zderzeniu pojazdu z samochodem osobowym w Antalyi. Obrażenia nie zagrażają ich życiu. Informacje z Turcji zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Do wypadku doszło około 5 rano czasu lokalnego w Antalii, jednym z najpopularniejszych tureckich kurortów. Autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. Jak poinformowało MSZ, 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala. Polski konsul pozostaje w stałym kontakcie z placówkami medycznymi oraz organizatorem wycieczki i monitoruje sytuację. Według tureckich mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają miejscowe służby.
3: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Po jednej politycznej burzy mogą być kolejne napięcia. Marszałek Sejmu apeluje o rozsądną reakcję na decyzję ukraińskich parlamentarzystów. Rada Najwyższa w Kijowie postanowiła o powstaniu Panteonu Narodowego. W tym miejscu pamięci mają się znaleźć nazwiska najważniejszych osób dla historii tego kraju. Niewykluczone, że wśród nich znajdzie się Stepan Bandera, lider ukraińskich nacjonalistów w czasie rzezi wołyńskiej. Przewodniczący parlamentu w Kijowie Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego.
5: To miejsce naszej niezwyciężonej siły i szczerej wdzięczności dla wszystkich, którzy tworzyli Ukrainę, bronili jej i oddali to, co najcenniejsze, swoje życie.
3: Miejsce, w którym my, jako godny naród, jako naród wojowników, mamy okazję pochylić głowę przed naszymi bohaterami.
6: Możliwość schylić głowę przed swoimi herojami.
3: Pytany o tę decyzję polski marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelowałby z ocenami poczekać do listy nazwisk, które znajdą się w tym panteonie.
7: Ukraina będzie robiła to, jakie ma kompetencje Rada Najwyższa Ukrainy, a my musimy w sposób rozsądny na to reagować. Rozsądny to znaczy uwzględniając to, że mamy 1 500 000 Ukraińców w Polsce, że ci Ukraińcy dają 3% budżetu wypracowują.
3: Przypomnijmy, że dopiero co trudna wspólna historia położyła się cieniem na relacje Warszawy i Kijowa. Po decyzji o nazwaniu jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, prezydent Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy kamienica nadaje się do zamieszkania. To po tym, jak w ogniu stanął budynek w Świnoujściu. 70 osób zostało ewakuowanych. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
8: Na miejscu prowadzono rozpoznanie z wykorzystaniem drona oraz kamer termowizyjnych w celu wykrycia i wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia. Budynek mieszkalny przekazano zarządcy budynku z zaleceniem nieużytkowania do czasu weryfikacji budynku przez inspektora nadzoru budowlanego.
3: Mówi Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Dedykowane są tym, którzy w sposób szczególny angażują się w szerzenie misji katolickiej poza granicami Polski. W Episkopacie wręczono dziś medale Pro Polonia et Ecclesia. Trafiły w ręce Agaty i Krzysztofa Żabierko, zaangażowanym w działalność na rzecz Polaków w Kazachstanie.
9: Ci państwo szczególnie zaangażowali się w pomoc na tej parafii, która jest tam na południu Kazachstanu. Robią tutaj w Polsce różne akcje, zbierają pieniądze, fundusze, ale też różne dary materialne i przekazują tam do Kazachstanu. Za to zaangażowanie, które jest już wieloletnie i naprawdę takie bardzo płynące z serca, zostaną wyróżnieni i nagrodzeni.
3: Mówi ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Medale są przyznawane cyklicznie na całym świecie podczas różnych uroczystości polonijnych.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Spółka PFIG Gdynia apeluje do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody. Mówi Małgorzata Pisarewicz.
11: Pamiętajcie Państwo, że każde podlewanie
0: ogrodów, wykorzystywanie tej wody, z której korzystamy do celów po prostu sanitarnych i wlewacie Państwo ją do basenów. To po prostu jest mniejsza ilość wody w całym systemie wodociągowym, a doskonale wiemy, że no, o każdy ten litr i każdy metr sześcienny wody po prostu musimy dbać.
10: Mniejsza ilość wody w sieci może przełożyć się na przerwy w dostawie wody. Ponad 54 miliony złotych dofinansowania z unijnego programu Fenix trafi do Gdańska na realizację inwestycji zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Umowę w tej sprawie podpisano w środę w Warszawie. Projekt pod nazwą Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku, etap drugi, obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury oraz nowe inwestycje. Jednym z zadań jest budowa zbiornika retencyjnego Kartuska wraz z odpływem do potoku Strzelniczka oraz renowacja kanalizacji deszczowej. Częścią projektu będzie powstanie rajskich ogrodów na długich ogrodach oraz zielonej alei Jana Pawła. Po południu w regionie dużo chmur, miejscami pojawiają się przejaśnienia. Na termometrach około 20 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian 1019 hektopaskali, wiatr umiarkowany wiejący z północy, a biometr jest niekorzystny.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: A propos tych upałów, które cały czas mamy, przeżyj to sam, tak? Trzeba to przeżyć, ale już niedługo, będzie chłodniej. Lombard teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.
12: Na życie patrzysz bez emocji.

0: London Beat w Radiu Plus. Tak na ochłodę trochę mam wrażenie, delikatnie przynajmniej przy tych upałach, a jeszcze klimatyzacja albo jakiś wiatraczek gdzieś tam w tle działa, to już w ogóle jest przyjemnie. Pytamy o to, czy uprawiacie jakiś sport, czy macie swoją ulubioną aktywność fizyczną. Nasza zabawa nazywa się Pokaż jak się ruszasz i można to zrobić, robiąc sobie po prostu zdjęcie i wysyłając je nam na radioplus.pl, do czego zachęcamy, bo już dzisiaj będę do kogoś w tej sprawie dzwonił do zdobycia. Dzisiaj będzie zestaw dla dwóch osób do badmintona, ale to nie koniec, bo w wielkim finale można powalczyć o nagrodę główną, czyli o rakietę do tenisa, a przy okazji lekcję tenisa z naszą koleżanką Kasią Kozimor, która bardzo dobrze w tenisa gra i na pewno przekaże wam kilka trafnych uwag i być może czegoś się wspólnie nauczycie, a na pewno dobrze pobawicie. Rakietę do tenisa oczywiście w prezencie na własność, a do tego jeszcze 1000 zł kieszonkowego, na co tylko macie ochotę, także no, zapraszamy, dajcie znać. Oczywiście ta wasza aktywność to nie musi być tenis, to może być bieganie, to może być jazda na rowerze, to może być cokolwiek, co sprawia wam przyjemność. Radio
1: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
2: Po reklamie.

Deszczowa piosenka Eurythmics, no tak, i dzisiaj w wielu miejscach w Polsce może popadać, może być burzowo, może być niebezpiecznie, także uważajmy na siebie, ale przy okazji w kalendarzu, no pierwszy dzień lipca dzisiaj w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, że czerwiec się skończył, wkroczyliśmy w lipiec, mamy dzień psa. Fajne święto, jak się zrobi chłodniej, to na pewno na jakiś spacerek można się z naszym czworonogiem wybrać, a do tego jeszcze mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. Owoce na takie upały, jak znalazł, a jakaś też fajna taka mrożona kawusia, myślę, że też. To teraz mamy zaproszenie na kawę od Chrisa Ree, The Blue Cafe.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.
6: Żaden z Polaków nie został ciężko ranny. To po wypadku autokaru w Turcji. Bydgoszcz walczy ze skutkami wichur i MGW ostrzega przed kolejnymi burzami. Nietypowy gość w sklepie w Warszawie. Dziś wskoczył tam kangur. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy turyści nie mają ciężkich obrażeń. Konsul jest w stałym kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki. Informuje MSZ po wypadku w tureckiej Antalyi.
7: Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało.
6: Podaje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Po zderzeniu autokar i osobówka się przewróciły. Na miejscu zginął kierowca tego drugiego pojazdu. Był to obywatel Turcji. Turystów zabrano do szpitali. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi żandarmeria. Zalane posesje, garaże, centrum handlowe, a nawet szpitale. W Bydgoszczy trwa usuwanie skutków intensywnej ulewy. Strażacy interweniowali ponad 100 razy. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Tak, jestem. Dzień dobry.
6: Jesteś w centrum Bydgoszczy, gdzie było najwięcej zgłoszeń.
8: No to pracowite godziny dla strażaków. Interweniowali w Bydgoszczy 130 razy. Najczęściej byli wzywani do zalanych piwnic i garaży podziemnych.
9: Interweniowaliśmy również w budynkach szpitalnych. Tutaj też mówimy o zalaniach kondygnacji podziemnych. Nie zaistniała konieczność ewakuacji.
8: Mówi strażak Karol Smasz. Podniósł się poziom brdy. Woda zalała bulwary nad rzeką. Nurt zepchnął też popularną w mieście barkę Lemara.
10: Podniósł się stan wody. Widać, się barka przekrzywiła. A tam wyspy Świętej Barbary zalało.
8: Studzienki nie nadążały z odprowadzaniem wody, dlatego w wielu miejscach zalane zostały ulice i chodniki. No ale strażacy przyznają, że zgłoszeń jest już coraz mniej.
6: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach, bez alertów jedynie pomorskie i zachodniopomorskie. Od dziś część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Od lipca zmienia się sposób zapisywania na wybrane świadczenia. Na mammografię czy wizytę u kardiologa nie można już zapisać się poza centralnym systemem e-rejestracji. Pacjenci mogą skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
11: Wychodząc z poradni jednego specjalisty będą mieli skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
6: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się przez IKP lub aplikację będą otrzymywać przypomnienia SMS-em lub mailem. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od sierpnia do centralnej rejestracji zostaną dołączone kolejne poradnie specjalistyczne. Oszustwo na lawetę będzie mieć finał w sądzie. Jest akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, którzy wyłudzali pieniądze, oferując kierowcom fikcyjne usługi transportowe. Według śledczych oszukali 86 osób na prawie 200 tysięcy złotych.
12: Były to kwoty od 1000 do niemalże 10 tysięcy złotych. Płacone środki pieniężne były następnie szybko wypłacane w bankomatach bądź transferowane na inny rachunek, a usługa transportowa nigdy nie została zrealizowana.
6: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Sprawcom, trzem mieszkańcom Śląska i jednego Warszawy, grozi 10 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
6: Jeszcze nietypowy gość w warszawskim sklepie. Do sklepu rowerowego w Wawrze tuż przed godziną 12 wskoczył kangur. Zwierzę zbiegło z pobliskiego ośrodka. Pracownicy sklepu zachowali zimną krew i zamknęli ciekawskiego torbacza na podwórku. Na miejsce już jedzie właściciel kangura, który przetransportuje go do domu w specjalnej przyczepie.
13: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Wolontariusze z Urzędu Morskiego w Gdyni rozpoczęli już akcję ochrony brzegu morskiego. Taka praca to nie tylko działanie na rzecz środowiska, ale i duża satysfakcja i cenne doświadczenie.
14: Warto być takim wolontariuszem, bo ma się niesamowitą satysfakcję spełnienia tego dyżuru, jak również nabywa się pewną wiedzę, a wiedza kosztuje.
13: Wolontariusze można spotkać przez całe wakacje na plażach, wydmach i nadmorskich lasach. Będą działać na odcinkach brzegu morskiego od wschodniej granicy Polski przez Sztutowo, Trójmiasto, Półwysep Helski, Karwie i Lubiatowo. Baltic Opera Festival ma skłaniać do refleksji nad tożsamością. Program tegorocznego festiwalu skupiony wokół pytań o naturę, człowieka i wspólnoty obejmuje m.in. Walkirię Richarda Wagnera. Wystawienie tego dramatu wiąże się ze 150. rocznicą premiery cyklu Pierścień Nibelunga. Czwarta edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 2-7 lipca na scenach Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Sopockiej Opery Leśnej oraz w Europejskim Centrum Solidarności.
15: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
13: W Trójmieście i okolicach dalej pochmurno. Mamy 21 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, umiarkowany wiatr wieje z północy, a biometr pozostaje niekorzystny.
15: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: To już pora na piękną balladę. W Radio Plus teraz Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 14.

Z dedykacją dla wszystkich sportowców. Nie spoczniemy, prawda? Tylko niech się odrobinę na zewnątrz ochłodzi. Pokaż, jak się ruszasz. Tak nazywa się nasza akcja. Prosimy o zdjęcia z waszych aktywności fizycznych, sportowych, z biegania, grania w piłkę. Może w coś innego, może w tenisa na przykład. Akurat trwa Wimbledon. Trochę też z tenisem poniekąd związane są nasze nagrody, bo robicie zdjęcie ulubionego przez was sportu, wasze aktywności. Wysyłacie nam na radio+.pl. Dzisiaj już do zdobycia zestaw do badmintona, natomiast w finale pod koniec przyszłego tygodnia po pierwsze własna, zupełnie nowa rakieta do tenisa, po drugie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową koleżanką, która w tenisa świetnie gra, na pewno coś podpowie, jeżeli ktoś jest początkujący, a jak nie, to może będzie fajny meczyk, no i przyjemny czas, do tego jeszcze 1000 zł na kieszonkowe, wakacyjne dla was. Także zapraszamy do wysyłania zdjęć już teraz. Ja za chwilę do kogoś odzwaniam, ale jest jeszcze parę minut. Na pewno dacie radę.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Let's go, girls.

0: Warto jest kochać życie, prawda? Bo życie jest krótkie, trzeba je wyciskać na maksa. A my wracamy do zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Dodzwoniłem się teraz do Radka. Radku, dzień dobry.
1: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry. Czy się słyszymy?
1: Słyszymy się.
0: Przepięknie. Słuchaj, ja nie chcę wypominać absolutnie wieku, bo to nie o to chodzi, ale napisałeś, że jesteś nieco ponad 5 dyszek na koncie posiadasz i no bardzo aktywnie żyjesz.
1: Generalnie tak, tak. Ocknąłem się we właściwym momencie kilka lat temu, mając sporo nadwagi i tak jak zacząłem się brać za siebie, to zauważać faktycznie efekty tej swojej, można powiedzieć, krytorycznej pracy, to cały czas tą swoją aktywność nasilam i generalnie coraz bardziej jestem zadowolony z efektów tego wszystkiego.
0: Okej, okay, na zdjęciu, które wysłałeś do nas do Radia Plus, jesteś na takiej zewnętrznej siłowni, na zewnątrz, właśnie na powietrzu. To jest taka trochę forma...
1: To są najlepsze siłownie, przepraszam.
0: No właśnie, taka troszkę kalistenika, coś takiego trochę robisz?
1: Aha, też. Generalnie wspinam się, dużo takich właśnie aerobowych i siłowych rzeczy, też spacery, no po górach dość sporo chodzę, także tych aktywności tak naprawdę jest, no jest dużo.
0: Dobra, to może dorzucimy coś jeszcze, bo zestaw podwójny do badmintona, pograłbyś trochę?
1: Oczywiście, w badmintona gram, akurat właśnie mam taki na wykończenie troszkę swój.
0: No to już teraz masz zupełnie nowy, a kto wie, bo bierzesz udział w naszej zabawie, właśnie się do niej dostałeś, możesz też siłą rzeczy powalczyć teraz o nagrodę główną w finale, którą to jest rakieta do tenisa, poza tym lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor i do tego, no jeszcze dorzucamy 1000 zł kieszonkowego, więc gdyby się tenis przytrafił, to też myślę, że chyba nie byłoby źle.
1: No to całkiem nowe doświadczenie by było, także myślę, że
0: na nie szanse.
1: Bardzo pozytywnie.
0: To w takim razie gratuluję, trzymam kciuki, a zestaw do badmintona w tym momencie jest twój. Dziękuję ci bardzo i pozdrawiam.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam też
0: wszystkich. Do usłyszenia. Aktywnego dnia.

0: Nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
2: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Po reklamie.
9: Będzie weto do ustawy o osobie najbliższej, dowiadują się nasi reporterzy. Tragedia w Świętokrzyskiem. Nastolatka zginęła w czasie pracy w polu. Schizma w kościele. Lefebryści wyświęcili biskupów wbrew woli papieża. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Jak dowiaduje się Radio Plus, jeszcze dzisiaj w tej sprawie odbędzie się spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Najnowsze informacje w Sejmie zbiera Michał Rawa. Dzień dobry.
10: Tak jest, dzień dobry. O 16.30 z prezydentem spotka się posłanka PSL-u Urszula Pasławska. To współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. Jak podkreśla w rozmowie z nami, otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji niż sam prezydent.
11: Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę, że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie, ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę.
10: Przypomnijmy, przepisy przygotowane przez ludowców i polityków lewicy wprowadzają możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umowa pozwoliłaby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera.
9: W ubiegłym tygodniu ustawę przyjął Senat, pod koniec maja zyskała większość w Sejmie, a już teraz rozpoczyna się spotkanie prezydenta z szefem MON przed szczytem NATO w Ankarze.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Tragedia w miejscowości Kików, niedaleko Buzka Zdroju w Świętokrzyskiem. Ciągnik przewrócił się na 14-letnią dziewczynkę, która pracowała z ojcem i bratem. Dziecku natychmiast udzielono pomocy, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
12: Zostało ono wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych.
9: Dokładne przyczyny wypadku ustalają teraz policja i prokurator. Brak prądu w sieci i wstrzymane pociągi na Pomorzu. Podróżni utknęli na trasie Lęborg-Słupsk. Trwa uruchamianie komunikacji zastępczej i próba naprawienia usterki. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Wyświęcili biskupów wbrew woli papieża. Może za to grozić ekskomunika. To poważny kryzys między Watykanem a tradycjonalistycznym bractwem Piusa X, nazywanym lefebrystami. Dziś w szwajcarskim Econe odbyły się święcenia biskupie bez mandatu papieskiego. Ostatni taki przypadek miał miejsce 56 lat temu.
13: Jak mówi ksiądz dr Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, konsekwencją jest ekskomunika.
14: W ekskomunikę wpada ten, kto udziela święceń, ten, kto te święcenia przyjmuje. Skutki są tutaj dosyć bolesne i pozbawia wiernych bractwa możliwości godziwego, a czasem też w niektórych przypadkach ważnego przyjmowania części sakramentów. Tak jak nazwał to papież w liście, jest to o rozdzieranie Kościoła, czyli powodowanie schizmy Kościoła, tak? Ponieważ nie uznaje też zwierzchnictwa biskupa Rzymu.
13: Duchowny zaznacza, że to też pierwsze poważne wyzwanie dla Leona XIV, który od początku mówił o potrzebie jedności między chrześcijanami.
9: O czym informowała Aneta Paszko.
15: wiadomości z Pomorza Ignacy Motyliński. Patryk Niemiec, który ostatnio występował w Kuprum Stylionie Gorzów Wielkopolski, został siatkarzem rywalizującego w Ekstraklasie Energii Trefla. 29-letni środkowy, który jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez gdański klub, w przerwie letniej zamknął skład na nowy sezon. Niemiec po raz drugi wraca do Gdańska. Wcześniej występował w Treflu w latach 2016-2019 oraz 2022 i 2024. Zmieniamy temat w Radiu Plus. 19-letni mieszkaniec Tczewa usłyszał sprowadzanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób w wielkich rozmiarach po tym, jak w ubiegłą sobotę rozpylił gaz pieprzowy podczas sobótek tczewskich. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. W wyniku działania substancji drażniącej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia udzielono 12 osobom, żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Zatrzymanemu 19-latkowi grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Materiały dotyczące udziału nieletniego w zdarzeniu zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach prawnych. Popołudnie na Pomorzu wciąż pochmurne, choć miejscami pojawiają się przejaśnienia. Termometry pokazują 21 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Umiarkowany i silny wiatr wieją z północnego zachodu, a biometr nadal jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dobra pora na Beatlesów już teraz w Radio Plus, prawie 6 minut po 15. Yesterday. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ania Jantar, moje jedyne marzenie, no właśnie, przetańczyć tę noc. Może nie całą noc, no bo jednak jutro jest czwartek, coraz bliżej weekendu wiem, ale jednakowoż jeszcze tydzień pracy trwa. Natomiast od 20 do 22 przetańczyć to nie ma problemu. Marek Sierocki dzisiaj, ale także właśnie jutro w takiej wersji wakacyjnej od 21, noc, przepraszam, 20 do 22 za swoją konsoletą, a piątek i sobota, no to już taka wydłużona prywatka standardowa do północy. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj można wychłodzić odpowiednio mieszkanie, zrobić sobie miejsce na domowym parkiecie i dobrze się bawić, bo startujemy o 20. Radio
1: Plus. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
5: Barbara, rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.

Cóż to za piękne uczucie. What a feeling to Iron Cara. No, teraz też będzie coś do pośpiewania. Jeden numer właściwie nagrali. One Hit Wonder, o takich wykonawcach się mówi. Ale z drugiej strony jeden, za to taki, no, który wszyscy znają. Opus Life is Life.

0: Gorące rytmy prosto z Włoch, Ricky Powori, Mamma Maria, te rytmy prosto z Włoch zagoszczą w Polsce, w Sopocie, już 18 lipca, Opera Leśna, tam koncert, właśnie duet Ricky Powori się pojawi, ale także Albano, no i będzie tam również Radio Plus, no wszystkim was informujące.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara, rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Po reklamie.

O sobie samym na koniec naszego spotkania opowiedział nam Robert Gawliński. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski ze mną. Jutro się spotykamy zaraz po 12:00. Wtedy też będzie Marek Sierocki. A tymczasem dobrego popołudnia.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.
5: Były prezydent Kalisza zatrzymany. Za chwilę relacja naszego reportera. Pijany operator koparki uszkodził rurociąg. Ropa skaziła las. Powiemy też o rajdzie kabrioletów. Przemierzają Polskę w szczytnym celu. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były prezydent Kalisza wśród zatrzymanych, dowiaduje się Radio Plus. Mamy nowe informacje dotyczące głośnej akcji CBA w sprawie nieprawidłowości przy zakupach autobusów elektrycznych dla samorządów. Nasi reporterzy ustalili, kogo zatrzymano 24 czerwca. Chodzi o byłego prezydenta Kalisza Grzegorza S. i byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co ustaliłeś?
6: Jak udało nam się dowiedzieć, zatrzymani poszli na pełną współpracę z prokuratorem i dlatego są na wolności, a nie w areszcie. Były prezydent Kalisza oraz byli funkcjonariusze CBA to osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych. Z ustaleń prokuratury wynika, że przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów i wywierali bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania przetargowe. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych. Przyznali się do winy. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczenia majątkowego i policyjnego dozoru.
5: Zarzuty usłyszała także dyrektorka z Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach. Operator koparki, która uszkodziła rurociąg, był pijany. Pod Gorzowem cały czas pracują służby techniczne PERN, właściciela ropociągu oraz 7 zastępów strażaków. Rano koparka przebiła tam instalację i wyciekło 40 tysięcy litrów ropy. Fragment okolicznego lasu został skażony.
7: Został zatrzymany operator koparki, która tam miała prowadzić pracę. Pan jest nietrzeźwy, miał prawie promil w organizmie. Czynności trwają.
5: Mówił Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. 45-latek ma usłyszeć zarzuty. Oszustwa w klubie ze striptizem w Łodzi, skąd klientów znikały dziesiątki tysięcy złotych. CBŚP zatrzymało 8 osób. Śledczy podejrzewają, że pieniądze podstępem trafiały na konta osób zatrudnionych w lokalu, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
8: W ten sposób z rachunków bankowych pokrzywdzonych wyłudzano kwoty od kilkuset nawet do 70 tysięcy złotych. Zatrzymano 8 osób. Wszyscy są obywatelami Polski, 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy.
5: Członkom gangu grozi do 10 lat więzienia, a szefowi grupy 15.
9: Wiadomości Radia Plus.
5: Jadą przez Polskę z otwartym dachem. Trwa trzeci charytatywny rajd Cabrio. Ponad setka uczestników wyruszyła kilka dni temu z Pułtuska. Dziś odwiedzili Grudziądz.
10: Czarkadisz Łutowicz, rajd Cabrio. Każdy rajd ma około 1500-1600 kilometrów. Tak naprawdę przejeżdżamy pół Polski kwestować na rzecz chorego chłopca. Jest to Jeremi Pławiński, chłopiec z Wielkopolski. To jest autyzm i wiele innych chorób towarzyszących.
11: Skąd zamiłowanie do kabrioletów?
12: Pewien rodzaj wolności. Są ludzie, co kochają motocykle, a my kochamy kabriolety.
13: Wiatr w włosach, kwestia wolności i swobody daje człowiekowi sporo relaksu i dużo odpoczynek.
14: Wielu z całej Polski, wspaniałych osób poznanych. Jedziemy tutaj, spotykamy się co roku.
15: Rajd jest charytatywny, a więc przy okazji można się dorzucić, przyjemne, spożyteczne, można połączyć pasję i przy okazji pomagać.
5: Z uczestnikami rajdu rozmawiał nasz reporter Łukasz Piekarski. Wyprawa zakończy się w Gnieźnie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
17: Na Pomorzu zachmurzenie całkowite, opady, przelotne deszczu nad sporą częścią regionu teraz. Termometry pokazują od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1017 hektopaskali. W nocy temperatura około 16 stopni. Jutro trochę chmur zobaczymy, może też przelotnie deszcz popadać, ale na ogół w regionie będzie słonecznie z niebem, nawet bezchmurnym. Termometry pokażą w czwartek do 26 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Radio Plus, prawie 10 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Dmochewicz. Zapraszam na magazyn reporterów w środę 1 lipca. To już lipiec. Sprawdźmy dzisiejsze tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Gdańsk zwiększa na wakacje obszar ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych. Dzięki temu ma być bezpieczniej.
2: Doświadczenie z poprzednich lat pokazało nam, że warto czasem takie ograniczenia wprowadzić ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Warto również podkreślić to, że ograniczenie obowiązuje cały rok, natomiast w okresie letnim, kiedy pieszych jest znacząco więcej, te ograniczenia wprowadzamy w większym stopniu.
0: Żegluga gdańska zakupiła nowoczesny katamaran. Od dziś pływać będzie po Zatoce Gdańskiej i na Półwysep Helski.
3: Ten piękny statek z tyłu, który się nazywa Amber Express, został przez Żeglugę Gdańską zakupiony ze względu na to, że jest to statek zupełnie różny, inny niż do tej pory przywykliśmy mieć przybrzeżne statki pasażerskie.
0: Rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem dotyczy już nie tylko terenów leśnych.
4: Ten problem właśnie kiedyś mogliśmy spotkać głównie na terenach leśnych, a w tej chwili takie zwierzęta pojawiają się i w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych. Czasami też jest informacja do naszego dyżurnego policji, że jakieś zwierzę znajduje się na drodze ekspresowej.
0: W dzisiejszym magazynie również nie zabraknie aktualności z Watykanu. Wyjaśnimy, dlaczego świat katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Będzie też pierwsza w tym sezonie część naszego wakacyjnego cyklu W drogę z Radiem Plus. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie 18 minut po godzinie 16. W gdańskim Śródmieściu obowiązują już nowe ograniczenia dla elektrycznych hulajnóg i o tym na początek magazynu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Tego typu strefowe ograniczenia dla mikromobilności wprowadza już kilkanaście miast w Polsce. W Gdańsku rozszerzenie zakazu potrwa do 30 sierpnia, czyli niedzieli poprzedzającej rozpoczęcie roku szkolnego. Szczegóły zna Ignacy Motyliński.
2: Stoję na ulicy Piwnej. Jeszcze tydzień temu przejeżdżały tędy dziesiątki elektrycznych hulajnóg na minutę. Dziś, jeśli ktoś spróbuje tu wjechać, urządzenie samo zwolni i się wyłączy. Zakaz obejmuje cały obszar głównego miasta, od Długiego Pobrzeża przez Długi Targ i ulicę Długą, aż po Targ Węglowy, Targ Drzewny i Podwale Staromiejskie. W środku również najbardziej zatłoczone uliczki, jak Tkacka.
3: Mówi Joanna Leliwa, rzecznik prasowa Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.
4: To doświadczenie z poprzednich lat pokazało nam, że warto czasem takie ograniczenia wprowadzić ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Warto również podkreślić to, że ograniczenie obowiązuje cały rok, natomiast w okresie letnim, kiedy pieszych jest znacznie więcej, te ograniczenia wprowadzamy w większym stopniu.
2: To dopiero pierwszy etap. Od 24 lipca, gdy ruszy jarmark Świętego Dominika, strefa się powiększy.
4: Będzie to ulica Rajska, Podmuńska i na Piaskach, a także cała wyspa Ołowianka wraz z kładką.
2: System działa automatycznie. Aplikacja wykrywa GPS-em granice strefy, hulajnoga traci moc, a użytkownik nie zakończy tam wypożyczenia. Licznik opłat biegnie dalej, dopóki nie wyjedzie poza zakazany obszar.
3: Mówi Magda Szymańska, zastępca kierownika działu mobilności aktywnej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku.
5: Porozumienia z operatorami mamy całoroczne, tak naprawdę od 2021 roku i zmieniamy je stosownie do potrzeb. Spotykamy się zawsze przed rozpoczęciem tego ścisłego sezonu turystycznego. Informujemy chociażby o zakresie, który obejmie jarmark dominikański i jak w danym roku prosimy, aby dostosować ograniczenia, czyli które ulice konkretnie dodatkowo na okres wakacji wyłączymy.
3: Temat dotyczy też Gdańskiej Straży Miejskiej, która w te wakacje znowu zwiększyła liczbę funkcjonariuszy pracujących w Śródmieściu. Mówi Monika Domachowska z Gdańskiej Straży Miejskiej.
6: Najczęściej popełniane wykroczenia przez użytkowników hulajnóg w Śródmieściu nie odbiegają od tych popełnianych w innych częściach miasta. To przede wszystkim zbyt szybka jazda po drogach dla pieszych, jazda w dwie osoby i przejeżdżanie zamiast prowadzenia pojazdu przez przejścia dla pieszych.
3: Do tego dochodzi mandat za pozostawienie hulajnogi elektrycznej w niedozwolonym miejscu, za co grozi mandat w wysokości 100 zł. Co jednak o tych zmianach myślą sami mieszkańcy?
7: No bardzo mądrze. Najwyższa pora, że ktoś na to wpadł.
8: Nie przekonuje mnie to ze względu na to, że i tak było ograniczenie prędkości do, zdaje się, nie wiem, 10 czy 12 km na godzinę, co powodowało, że w zasadzie się jechało prawie tak, jakby się biegło leciutkim truchtem, także to, no, jeśli chodzi o kolizję, to raczej to by było prawie niemożliwe.
9: Bywa tak, że no jeżdżą po dwóch, bywa tak, że jeżdżą naprawdę bardzo szybko, a cóż dopiero tutaj na Starym Mieście, więc ja popieram zakaz. Wszystko fajnie, hulaj duszo, ale faktycznie względy bezpieczeństwa, moim zdaniem tak, przy tym natężeniu pieszych, przy spożyciu piwa w ogródkach, bo przecież hulajnoga nie jest zaopatrzona w blokadę alkoholową, jestem za tym, żeby był zakaz.
2: Gdańsk testuje to rozwiązanie już drugi rok z rzędu. Pytanie, które zostaje, to czy technologia wystarczy tam, gdzie zakończy się odpowiedzialność użytkownika. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radio Plus do 18, a za chwilę o nowym nabytku żeglugi gdańskiej, który będzie nas woził m.in. na Półwysep Helski.
10: Jest w ogóle zbudowany ze stopów lekkich z aluminium. Waży około 90 ton tylko. Natomiast tradycyjne katamarany, te starsze, około 400. W związku z tym różnica jest bardzo duża.
1: Wakacje z Radiem Plus.
11: Reklama.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
11: Buongiorno!
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17:28. Żegluga Gdańska zakupiła nowoczesny katamaran. Nazywa się Amber Express.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jednostka od dziś kursuje po Zatoce Gdańskiej i obsługuje rejsy na Półwysep Helski. Katamaran jest nawet dwa razy szybszy niż zwykłe statki pasażerskie. Może rozwinąć prędkość do 20 węzłów. A o zalety Amber Express pytała dziś Anna Klonowska.
2: Mieszkańcy i turyści korzystają już z nowego połączenia na Zatoce Gdańskiej. Nowo zakupiony katamaran pokonuje trasę na Hel dużo szybciej niż dotychczasowe połączenia, więc znacząco usprawni komunikację wodną. Wcześniej przez 25 lat statek służył francuskiej marynarce wojennej. O Amber Express opowiada prezes Żeglugi Gdańskiej Jerzy Latała.
3: Ten piękny statek z tyłu, który się nazywa Amber Express, został przez Żeglugę Gdańską zakupiony i przyprowadzony do Trójmiasta. Ze względu na to, że jest to statek zupełnie różny, inny niż do tej pory przywykliśmy mieć przybrzeżne statki pasażerskie. Różni się napędem, jest dużo, dużo mocniejszy w stosunku do jego wielkości i on jest w ogóle zbudowany ze stopów lekkich, z aluminium. Waży około 90 ton tylko, natomiast tradycyjne katamarany, te starsze, około 400. W związku z tym różnica jest bardzo duża. Ma na zadanie przenieść pasażera z jednego miejsca do drugiego w miarę szybko, jeżeli warunki morskie na to pozwalają.
2: Amber Express kursuje na trzech trasach. Na Hel dopłynie z Gdyni i Gdańska, a w drodze powrotnej zabierze pasażerów do Sopotu. Najszybciej, bo tylko w 30 minut, dopłynie na Półwysep z Gdyni. W rejs zabierze pasażerów i nie tylko.
3: Statek zabiera, według dokumentów, które posiadamy, 353 osoby. Też zostawiliśmy miejsca na rowery. W sezonie letnim zaobserwowaliśmy jeszcze z dawnego projektu gdańsko-gdyńskiego tramwajów wodnych, że turystyka rowerowa bardzo się rozwija i są zainteresowani, żeby przewozić rowery.
2: Prezes Żeglugi Gdańskiej zapewnia też, że w tym sezonie Amber Express będzie kursował z założeniem pilotażowym, a więc ceny będą takie same jak dotychczasowych połączeń Trójmiasta z Helem. O znaczeniu statku dla mieszkańców mówi też prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
4: Pani prezydent, myślę, że nieprzypadkowo statek rusza tak naprawdę na początku wakacji, ma ogromne znaczenie turystyczne, ale nie tylko. Co znaczy dla mieszkańców Gdyni?
5: To jest statek nowoczesny, wygodny, szybki i będzie nie tylko uzupełniał ofertę turystyczną, którą w Gdyni chcemy bez przerwy powiększać, ale również służył mieszkańcom w takich podróżach bliższych i dalszych, wycieczkach całodziennych albo może na weekend na Hel, żeby nie musieli korzystać z transportu kolejowego lub transportu prywatnego.
2: Żegluga Gdańska wspomina już o planach zakupu kolejnych katamaranów. Takie przedsięwzięcie może znacząco usprawnić podróże i zmniejszyć ruch drogowy, a co za tym idzie, zniwelować korki w stronę półwyspu.
5: Wiem, że w perspektywie będzie kolejnych kilka następnych statków, także trzymam kciuki za ten pilotażowy okręt, ale jestem przekonana, że oferta będzie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i że będzie naprawdę taki eksploatowany, wykorzystywany statek przez nie tylko wakacje, ale miejmy nadzieję przedłużony okres również jesienny.
2: Dokładne kursy, rozkłady i cennik biletów można sprawdzić na stronie internetowej Żeglugi Gdańskiej. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: 20 minut do 17. W tej części magazynu jeszcze kilka dobrych rad dla kierowców, szczególnie gdy ku ich zaskoczeniu na drogę wyskoczy im dzikie zwierzę, a nie będzie to wcale na obszarach leśnych. Co wtedy robić? O tym za chwilę.
1: Teraz mamy też sporo właśnie takiej dzikiej zwierzyny, która spaceruje dość często właśnie z takim swoim potomstwem. Dlatego też prosimy o zachowanie większej ostrożności na tych drogach.

0: Radio Plus, kwadrans do godziny 17. Rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt i teraz w magazynie zajmiemy się tym tematem.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: No i problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można spotkać zwierzęta już nie tylko dziki, także na obrzeżach miast czy głównych drogach. Dlatego policja apeluje o szczególną ostrożność w trakcie jazdy autem. O szczegółach Justyna Malińska i jej gość.
2: Ze mną Anna Osińska z policji.
3: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Ostatnio więcej wypadków z udziałem dzikich zwierząt.
3: Zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt zawsze jest sporo, niemniej teraz właśnie też zwracamy na to uwagę, chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim właśnie kierowców, którzy właśnie też powinni mieć taką świadomość na temat występujących zagrożeń.
2: Z czego wynikają te zdarzenia drogowe i gdzie taką zwierzynę leśną można spotkać, bo to już nie tylko lasy.
3: Tak, praktycznie można wszędzie. Teraz mamy też sporo właśnie takiej dzikiej zwierzyny, która spaceruje dość często właśnie z takim swoim potomstwem. Dlatego też prosimy o zachowanie większej ostrożności na tych drogach. Natomiast ten problem właśnie kiedyś mogliśmy spotkać głównie na terenach leśnych, a w tej chwili takie zwierzęta pojawiają się i w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych. Czasami też jest informacja do naszego dyżurnego policji, że jakieś zwierzę znajduje się na drodze ekspresowej. Znajdują się one również gdzieś na terenie wsi, ale również i na obrzeżach miasta. Obecność właśnie tych zwierząt w pobliżu dróg może prowadzić do takich niebezpiecznych sytuacji i to niebezpieczeństwo dotyczy zarówno kierujących, pasażerów, jak i samych zwierząt. Czasami też słyszymy, że nawet właśnie zderzenie dzikim zwierzęciem może skończyć się dla kierującego lub dla jednego z pasażerów tragicznie. Dlatego zawsze warto zachowywać ostrożność.
2: I o czym powinniśmy pamiętać?
3: Przede wszystkim zachować szczególną ostrożność w miejscach, przede wszystkim, gdzie one są oznakowane jako zagrożone pojawieniem się zwierząt. O dostosowaniu prędkości do warunków, które panują na drodze, ale chciałabym też powiedzieć o tym, jak się zachować, jeżeli już doszło do jakiegoś tutaj zdarzenia, na przykład do potrącenia dzikiego zwierzęcia. Co wtedy zrobić? No przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć to miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę możliwości do zapewnienia stosownej mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon ogólnopolski, numer alarmowy, jest to numer 112. Można również zawiadomić jedną ze służb, tak jak w zależności od tego, gdzie się też znajdujemy. Może to być straż miejska, straż gminna, Polski Związek Łowiecki, służba leśna.
2: A czego w takim razie nie robić?
3: Absolutnie nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia. Zwierzę, które może znajdować się po takim zderzeniu z samochodem w szoku, może być bardzo agresywne, może również zaatakować człowieka. Nie wolno zabierać potrąconego zwierzęcia do domu. Jest to traktowane albo może być traktowane jako kusownictwo i surowo jest zabronione przez polskie prawo. I nie powinniśmy właśnie odjeżdżać z miejsca zdarzenia. Zaniechanie takiego zgłoszenia potrącenia zwierzęcia służbom jest traktowane jako wykroczenie, za które grozi kara grzywny lub nawet areszt.
2: Kierowcy, noga z gazu w takim razie, a rozmawiałam z Anną Osińską z policji.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A rozmawiała Justyna Malińska. 11 minut pozostało do 17. W tej części magazynu to już wszystko. W kolejnej wraca nasz wakacyjny cykl W drogę z Radiem Plus.
4: Ponieważ kocham morze, więc sobie pomyślałam, że zobaczę, ile ja w ogóle przejdę brzegiem, po piasku. Zaczęłam obserwować taki portal bałtyckich długodystansowców po piasku właśnie. No i to mnie zaczęło fascynować, ja muszę spróbować.
0: W drogę z Radiem Plus wędrówkę zaczniemy od trasy wzdłuż Bałtyku. I to po 17, a za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Echa afery w Szpitalu Południowym. PiS chce specjalnej komisji. O przyszłym rządzie zdecydowaliby liderzy Konfederacji i Korony. Powiemy o najnowszym sondażu. Nie uznają zwierzchnictwa papieża. Lefebryści wyświęcili biskupów. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie pod Gnieznem. Bartek Łujewski.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 41-latek kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym relacji Gniezno-Stawiany.
3: W wyniku tego wypadku kierujący Audi poniósł śmierć na miejscu. Natomiast jak ustalili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pracują na miejscu, maszynista tego pociągu był trzeźwy.
2: Powiedziała nam Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. W chwili obecnej na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują funkcjonariusze, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są kolejne przesłuchania świadków w sprawie nieprawidłowości we warszawskim Szpitalu Południowym. Temat afery nie schodzi też z ust polityków. Prezes PiS-u chce utworzenia Komisji Zaufania Publicznego. Jego partia ma złożyć projekt ustawy w tej sprawie. O szczegółach z Sejmu Michał Rawa.
4: Jarosław Kaczyński podkreślił, że byłaby to komisja całkowicie apolityczna, wybierana przez Sejm, ale członków komisji miałyby zgłaszać organizacje medyczne. Zakres jej działań byłby skupiony jedynie na szpitalach w Warszawie i na Mazowszu.
5: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach.
4: Mówi prezes PiS, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, uważa, że niezależność tej komisji od PiS-u to fikcja.
6: Jak coś ma być robione przez Jarosława Kaczyńskiego, to przede wszystkim musi być to zaufania Jarosława Kaczyńskiego.
4: Podkreślmy, że o powołaniu komisji musiałby zdecydować Sejm, w którym większość ma koalicja rządowa.
1: Aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a polityków Koalicji Obywatelskiej miał przyjmować poza kolejką. O przyszłym rządzie zdecydowaliby liderzy Konfederacji i Korony. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, żadna z największych partii nie mogłaby samodzielnie objąć władzy. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 32% wyborców, na Prawo i Sprawiedliwość nieco ponad 27%. Na kolejnych miejscach znalazłyby się Konfederacja z poparciem 13% Polaków i Korona Grzegorza Brauna z 8% poparciem. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby nieco ponad 7% wyborców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To może być początek schizmy w kościele. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, potocznie nazywane lefebrystami, wyświęciło 4 biskupów bez zgody papieża Leona XIV. Są przekonani, że wierność tradycji kościoła stoi wyżej niż posłuszeństwo aktualnemu papieżowi, mówi Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
7: Narracja, jaka jest w bractwie, mówi praktycznie o tym, że w parafiach, które znamy z Polski, które widzimy dookoła, gdzie uznaje się papieża, gdzie trwa modlitwa od wieków, gdzie jest przekazywana wiara, oni twierdzą, że nie ma prawdziwej katolickiej wiary i że to jest sygnał takiego, nazywają to stanem wyższej konieczności, który usprawiedliwia ich do działania wbrew prawu.
1: Ostatni taki akt miał miejsce 56 lat temu wbrew woli ówczesnego papieża Jana Pawła II.

Na Pomorzu zachmurzenie całkowite. W regionie pojawiają się przelotne opady deszczu, ale również i przejaśnienia, głównie na zachodzie regionu. Termometry pokazują od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1017 hektopaskali. Temperatura w nocy około 16 stopni. Jutro chmury będą się pojawiać, może też przelotnie popadać deszcz w regionie, ale na ogół będzie słonecznie, dużo nieba bezchmurnego. Termometry pokażą w czwartek do 26 stopni.

0: Radio Plus 8 minut po godzinie 17. Marek Dmuchowicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. A oto tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A w tej części nasz wakacyjny cykl w drogę z Radiem Plus, a dziś o tym, jak się wędruje wzdłuż Bałtyku i w jakim celu robi się to samotnie.
2: Spotkani po drodze ludzie mówili, a jaka intencja? Ludziom się w głowie nie mieściło, że idzie kobieta z 18-kilogramowym plecakiem przed siebie, jeszcze nie wie, gdzie będzie nocowała. Więc jak ludzie mnie pytali właśnie, po co ja idę, i ja mówiłam, nie no, że właściwie żadna intencja, czyszczenie głowy z małp.
0: Kościół katolicki stanął przed nowym wyzwaniem. Wbrew woli papieża Leona XIV, lefebryści wyświęcili 4 nowych biskupów. Zapytamy, jak bardzo grozi to rozłamem kościoła.
3: Bractwo zaczęło dążyć do tego, żeby mieć swoich biskupów. Było porozumienie na stole, które zostało podpisane, a w ostatniej chwili zostało wtedy zerwane. Można powiedzieć, że od tamtego czasu cały czas trwa takie napięcie, dialog, tak, między Rzymem, a kiedyś się mówiło Ekon, prawda, bo to było to seminarium.
0: A na koniec tej części magazynu pojawią się aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 16 minut po godzinie 17. W magazynie wraca nasz cykl W drogę z Radiem Plus. W każdą wakacyjną środę Agnieszka Moskaluk będzie zachęcać nas do podróżowania w rytmie slow z uważnością na świat, na ludzi, no i na siebie. A dziś o tym, jak, a przede wszystkim po co podróżuje się samotnie wzdłuż Bałtyku.
1: W drogę z Radiem Plus, czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Rozpoczynamy nasz wakacyjny cykl. Dzisiaj w swoją podróż zaprosi nas pani Bogna Sterna, psycholożka, terapeutka tańcem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani jest harcerką, pani drogę ma w duszy i w sercu, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiały dzisiaj o takim bardzo szczególnym sposobie wędrowania. Pani od paru lat wędruje sobie brzegiem Bałtyku.
3: Chyba mam to we krwi, ponieważ zawsze ciągnęło mnie do ruchu. Uprawiałam różne sporty. Kiedy mój tata przeszedł na emeryturę, też jako były sportowiec, zaczął być wędrowcem i przewodnikiem różnych wycieczek dla seniorów. Ilekroć przyjeżdżałam do Zielonej Góry do rodziców właśnie w niedzielę, to ja mówię, gdzie tatuś? Jeszcze na wędrówce. Ja mówię, jejku, co mu się stało? Dlaczego on wędruje? I to w niedzielę, kiedy ja przyjeżdżam. A tata mówi, jak będziesz w moim wieku, to zobaczysz.
2: I zobaczyła pani.
3: Zobaczyłam. I rzeczywiście pierwszy pomysł to był taki, ponieważ kocham morze, więc sobie pomyślałam, że zobaczę, ile ja w ogóle przejdę brzegiem, po piasku. Zaczęłam obserwować taki portal bałtyckich długodystansowców po piasku właśnie. No i to mnie zaczęło fascynować. Ja muszę spróbować. Ale ponieważ miałam drugą jeszcze ideę, oczyszczalnie ścieków, czyli oczyszczalnie głowy. Jako psycholog słucham codziennie różnych historii. Niektóre się w głowie nie mieszczą, ale muszą się zmieścić w sercu. Ale ta głowa bardzo często później wybija różnymi historiami, różnymi emocjami i co jakiś czas trzeba znaleźć jakiś patent na to, żeby sobie tą głowę zresetować. I mówię, może taka właśnie monotonna droga wybrzeżem, tylko piasek, szum morza, mewy, brak ludzi, bo ja startowałam poza sezonem jeszcze. Może to byłaby najlepsza oczyszczalnia ścieków, ale nie wiedziałam z kim ja się mierzę. I z czym? Bo monotonia i nuda to jest dokładnie spotkanie z samym sobą. Z tymi skaczącymi małpami w głowie, z tymi komentarzami do samej siebie.
2: A tutaj mamy tylko siebie.
3: Tylko siebie, noga za nogą, nuda, monotonia i te głosy takie wibrujące w głowie. Jak już zmęczenie było w nogach, to był wielogłos na zasadzie, daj sobie spokój, odpuść, po co ci to? A jeszcze spotkani po drodze ludzie mówili, a jaka intencja? Ludziom się w głowie nie mieściło, że idzie kobieta z 18-kilogramowym plecakiem przed siebie, jeszcze nie wie, gdzie będzie nocowała, bo to jest element przygody, że ja nie miałam żadnych noclegów zabukowanych, więc się umówiłam ze sobą, że tam, gdzie dojdę do godziny gdzieś 19:30, 20:00, tam będę szukała noclegu. Więc jak ludzie mnie pytali właśnie, po co ja idę i ja mówiłam, nie no, że właściwie żadna intencja, czyszczenie głowy z małp. No to wtedy były te komentarze, ja nie mam małp, na przykład jakiś pan powiedział, a jego żona mówi, ty masz cały cyrk. Rzeczywiście najwięcej ludzi mnie pytało o intencje.
2: Jest łatwiej?
3: Tak, chyba pomaga, tak myślę. Natomiast ja szłam tylko i wyłącznie dla oczyszczania głowy, no ale też się znalazła motywacja i też było super.
2: I od razu się udało przejść taką wielką odległość?
3: Pierwsza trasa to była na boso i to był odcinek Świnoujście Hel. Stopy były tu największym przeciwnikiem. Ha, ja zapomniałam, że tak. Po pierwsze, ja mam 18-kilogramowy plecak, który mnie wbija w piasek. Ten piasek jest nierówny. Czasami kilometrami się idzie, jedna noga jest wyżej, druga niżej, jak to na samym brzegu. Biodra zaczynają boleć. Te gołe stopy mi ewidentnie puchły i powiększały się. To, co było właśnie ciekawe, to że stopy stały się ważniejsze niż głowa. I tu mi się przypomniał profesor Vitulani, taki neurobiolog, powiedział coś bardzo ważnego, co się oczywiście stało też moją ideą przewodnią tych moich tras, wędrówek. Im więcej pakujesz do głowy, tym dla równowagi bardziej musisz obciążyć nogi, czyli przeciwny biegun. Jak tak zrobisz, to wtedy się bardziej scentrujesz, ześrodkujesz, nie? I rzeczywiście te moje obolałe stopy mi dokładnie powiedziały, co tam głowa, co tam ten cyrk w głowie? Stopy są najważniejsze. Zdarzało mi się tak, że przychodziłam już do bazy na nocleg, do zupełnie randomowych ludzi, przypadkowych, i oni pytali, co potrzeba. Ja mówię, Jak jest prysznic, jest łóżko do spania, tylko poproszę miskę z wodą. Kupowałam sól, sodę, ocet, to wszystko wrzucałam do wody, odmaczałam stopy i zasypiałam.
2: Później tę wędrówkę pani powtórzyła już w butach.
3: Tak, już w butach, ponieważ znajomy ortopeda mi powiedział, nie rób sobie tego, bo ty nawet nie wiesz, jaka to jest krzywda dla kręgosłupa. O ile chodzenie boso rekreacyjnie do 5 kilometrów to jest spoko i to jest zdrowe, o tyle przechodzenie 400 kilometrów, no bo taki jest odcinek Świnoujście Hel, no to to już jest przesada.
2: I ta druga wędrówka to też było Świnoujście Hel?
3: Nie, druga już była Świnoujście Hel i Hel Piaski w butach, no i to już zupełnie inna wyprawa, dlatego, że wybrzeże jest nasze różne. Najpiękniejsze plaże tu dla mnie są w okolicach Łeby i tam właściwie jak się człowiek zbliża, to Rowy Łeba, Czołpińskie Wydmy, to jest po prostu najcudowniejsze dla mnie Bałtyk i Wybrzeże. Później od właśnie Helu do Piasków, no to tam już jest w ogóle inne wybrzeże. Tam nie ma praktycznie plaż, tam są takie wycięte, pełne konarów, spadających drzew, ekstremalne przestrzenie i niestety z tym plecakiem w tych butach gdzieś właśnie pomiędzy gałęziami, drzewami, żeby się trzymać tej linii brzegowej, ciężka droga, naprawdę. I ten odcinek Hel Mikoszewo, to był najcięższy, natomiast od Mikoszewa znowu raj do Piasku. Piękne wybrzeże, w ogóle cała Mierzeja Wiślana, godna polecenia.
2: Na zakończenie droga dla mnie to?
3: Spotkanie ze sobą i ze światem, na który patrzę każdorazowo inaczej, bo inaczej też widzę siebie od środka.
1: W drogę z Radiem Plus.
0: W drogę z Radiem Plus, kolejna wyprawa za tydzień o tej samej porze. A za chwilę w magazynie o tym, dlaczego świat katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Wszystko przez to, co zrobili dziś lefebryści.
4: Z 4 biskupów, których wyświęcił arcybiskup Lefebvre, zostało teraz 2, którzy już są też po prostu starsi, schorowani. Bractwo ma działalność duszpasterską, misyjną też na całym świecie. Ameryka, Azja, Afryka, Europa.
1: Wakacje z Radiem Plus.
5: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
6: oferty! A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Mów, niech twoje słowa.
9: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Co tam budują tak żwawo?
14: Mieszkania nowe.
13: A, czyli osiedle nowe?
14: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
15: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
16: Dzisiejszy triumf ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą

0: Popołudniowy program Radia Plus do 18.26 minut. Świat katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Wyjaśnimy teraz dlaczego.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Co się dzieje? Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, znane jako Lefebryści, wyświęciło dziś czterech nowych biskupów wbrew woli i ostrzeżeniom papieża Leona XIV. Czy grozi to rozłamem kościoła? Pytała o to Aneta Paszko.
2: To sytuacja analogiczna do tego, co w 1988 roku 30 czerwca zrobił ówczesny biskup Bractwa Lefebvre. W wyniku reform Soboru Watykańskiego II, wiedziony lękiem o przetrwanie swojego dzieła i głęboko przekonany o apostazji Rzymu, wyświęcił czterech biskupów wbrew woli Jana Pawła II. Przypomina Tomasz Rowiński, historyk, redaktor naczelny pisma Christianitas.
3: Rzeczywiście Bractwo zaczęło dążyć do tego, żeby mieć swoich biskupów. Było porozumienie na stole, które zostało podpisane, a w ostatniej chwili zostało wtedy zerwane. Można powiedzieć, że od tamtego czasu cały czas trwa takie napięcie, dialog, tak, między Rzymem, a kiedyś się mówiło Ekon, prawda, bo to było to seminarium, w którym właśnie zresztą odbywają się teraz święcenie, które jest takim ważnym miejscem.
2: Od tamtej pory minęło 56 lat. Dlaczego akurat teraz lefebryści wyświęcili czterech nowych biskupów? Mówi Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
4: Z czterech biskupów, których wyświęcił arcybiskup Lefebvre, zostało teraz dwóch, którzy już są też po prostu starsi, schorowani. Bractwo ma działalność duszpasterską, misyjną też na całym świecie. Ameryka, Azja, Afryka, Europa. Więc biskupi argumentują to, że teraz są po prostu niewydolni, żeby jeździć z święceniem księży, dlatego zdecydowali się sami to zrobić. Bez zgody papieża, tak samo jak to zrobił arcybiskup Lefebvre.
2: Bractwo kapłańskie świętego Piusa X powstało w 1970 roku. Istnieje w 70 krajach, w tym w Polsce. Liczy ponad 700 księży i 250 sióstr. Dziennikarz Kajza uważa, że Bractwo jest przekonane, iż wierność 2000-letniej tradycji Kościoła stoi wyżej niż posłuszeństwo aktualnemu papieżowi, a to gwóźdź do schizmy.
4: To jest trudne, bo narracja, jaka jest w Bractwie, mówi praktycznie o tym, że poza Bractwem nie ma prawdziwej katolickiej wiary, że w parafiach, które znamy z Polski, które widzimy dookoła, gdzie uznaje się papieża, gdzie trwa modlitwa od wieków, gdzie jest przekazywana wiara, oni twierdzą, że nie ma prawdziwej katolickiej wiary i że to jest sygnał takiego, nazywają to stanem wyższej konieczności, który usprawiedliwia ich do działania wbrew prawu. Więc formalnie mówią, że nie są na przykład schizmatykami, bo wymawiają imię papieża w kanonie, wywieszały jego obrazek w zakrystii, ale praktycznie widzimy, że papieża po prostu nie słuchają.
2: Warto podkreślić, że na przestrzeni lat papieże, w tym Benedykt XVI, który zdjął ekskomunikę nałożoną na biskupów przez Jana Pawła II i Franciszek, próbowali dojść do porozumienia z Bractwem, niestety bez skutku. Co te święcenia oznaczają dla wiernych i Bractwa, wyjaśnia ksiądz doktor habilitowany Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
5: Ekskomunika jest jedną z najcięższych kar kościelnych. Jest tak zwaną cenzurą, karą poprawczą. Zakaz uczestnictwa i sprawowania sakramentów, czy zakaz sprawowania funkcji urzędów kościelnych. W ekskomunikę wpada ten, kto udziela święceń, ten, kto te święcenia przyjmuje. Pozbawia wiernych Bractwa możliwości godziwego, a czasem też w niektórych przypadkach ważnego przyjmowania części sakramentów.
2: To też pierwsze tak poważne wyzwanie dla Leona XIV, który od początku mówił o potrzebie jedności między chrześcijanami. Jakie powinny być kolejne kroki Watykanu?
4: Dużo hojniej, życzliwie i odpowiedzialniej wyjść naprzeciw wiernym, którzy są związani z dawną liturgią i przywiązani do tradycyjnych form pobożności. I też na pewno jest potrzeba dużej takiej formacji intelektualnej i dla księży, którzy opiekują się tymi wiernymi, i właśnie dla samych wiernych. Trzeba do dialogu otwartości drugiej strony. Ciężko dialogować z osobą, która tego nie chce. Nie? Jakby tu potrzeba rzeczywiście otwartości z drugiej strony.
2: Uważa Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej. To także czas refleksji i decyzji dla wiernych zaangażowanych w duszpasterstwa tradycyjne. Czy ich katolickość opiera się jeszcze na wierze w Kościół rządzony przez następcę świętego Piotra? Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
2: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
3: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni. Od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 51 zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
1: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
2: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty.

0: Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
1: Przypomnijmy, że cały cykl kateches Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Vatican News.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: 8 minut pozostało do 18. Aktualności z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn, a za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, a które przedstawi Mikołaj Gronet.

0: na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.
3: Dziś seria spotkań w Pałacu Prezydenckim. Za chwilę relacja naszego reportera. Ma być łatwiej zrealizować receptę. Będzie można ją podzielić na kilka aptek. 5 księży przygotowuje się w Warszawie do posługi wśród Polaków za granicą. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za nami seria spotkań w Pałacu Prezydenckim. Z Karolem Nawrockim najpierw rozmawiał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a później Urszula Pasławska z PSL-u, współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. A na krakowskim przedmieściu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, to na początek, co przyniosła rozmowa z ministrem obrony?
4: Dzień dobry, czekamy na szczegóły. Prezydent i szef MON-u mieli ustalić wspólne stanowisko przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze. Polska w kwestiach obronności chce mówić jednym głosem. To była też okazja do poruszenia tematu stałej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
3: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
4: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
5: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
4: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
3: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza umów cywilnoprawnych przez dwie osoby, również tej samej płci.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Utrudnienia na kolei na Mazowszu, wszystko z powodu pożaru trawy. Na trasie Mińsk-Mazowiecki, Mrozy, Kotuń działa 20 zastępów strażaków. Część pociągów kolei mazowieckich ma opóźnienia, a część relacji skrócono. Szczegóły na portalu pasażera. Ma być łatwiej zrealizować receptę, będzie można ją podzielić na kilka aptek. To przydatne na przykład w podróży. Zmiany weszły w życie dzisiaj, a temat śledzi Jakub Krzyżak. Powiedz, jak oceniają je pacjenci?
6: W rozmowach wciąż przebija się nareszcie, bo do tej pory, jeśli na przykład wychodząc ze szpitala w sąsiednim województwie, kupiliśmy pierwsze opakowanie leku w lokalnej aptece przyszpitalnej, to po kolejne musieliśmy wracać do tego samego punktu.
7: Dobrze, bo nie będę z ząbek jechać tutaj, żeby coś zrealizować.
8: Daje to szersze pole manewru w przypadku, kiedy ktoś na przykład dużo podróżuje.
6: Mówili mi pacjenci. Na razie dzielenie recept jest możliwe tylko w aptekach i punktach aptecznych, które zgłosiły się do programu i zaktualizowały swoje systemy.
9: Mamy około 11 400 aptek i punktów aptecznych. Do projektu przystąpiło ponad 7 tysięcy.
6: Mówi mi wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marian Witkowski. Docelowo za kilka tygodni dzielone recepty zrealizujemy już wszędzie.
3: A pełną listę aptek już realizujących dzielone recepty można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: 5 księży przygotowuje się do posługi wśród Polonii. Specyfikę pracy na emigracji poznają w czasie kursu propedeutycznego w Warszawie, mówi sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ksiądz Tomasz Frączak.
10: Takim głównym celem jest rozwinięcie kompetencji interkulturowych, zobaczenie, jak funkcjonuje duszpasterstwo, jakie są potrzeby Polaków, Polonii, jakie są oczekiwania, jakie kompetencje też powinni posiadać duszpasterze, żeby w tym konkretnym kontekście jak najlepiej się odnaleźć i jak najskuteczniej głosić Ewangelię.
3: Księża w tym roku podejmą posługę duszpasterską w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
11: Zachmurzenie nad większą częścią Pomorza całkowite, ale teraz w środkowej części regionu i bardziej na zachodzie duże przejaśnienia, słońce, a nawet fragmenty bezchmurnego nieba. Termometry pokazują od 17 do 19, nawet 20 jeszcze stopni. Wiatr umiarkowany północny, ciśnienie bez zmian 1017 hektopaskali. Nocą temperatura około 16-15 nawet stopni. Jutro chmury zobaczymy, może też przelotnie popadać gdzieniegdzie deszcz, ale na ogół ma być słonecznie, dużo nieba bezchmurnego. Termometry pokażą w czwartek do 26 stopni.

Bad Boys Blue w Radiu Plus, 12 minut po 18. Marek Bachewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii do 19. Między innymi Celine Dion, Gazebo, Skorpionsi, Kaoma i Lambada. Powiemy też o niebezpiecznym trendzie wśród młodych ludzi, wśród nastolatków, którzy ryzykują nawet życiem. No i jeśli tak można powiedzieć, uprawiają tak zwany train surfing. Co to takiego? O tym również w tej godzinie. Za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz ma nam...

0: A w Radiu Plus teraz trochę naszej lokalnej historii. Zaglądamy do kalendarium. Mamy dzisiaj pierwszy dzień lipca. Posłuchajmy, co się u nas działo dawno temu, a zaczniemy dziś od wieku XVI.
1: Rok 1573. W Gdańsku na północ i zachód od średniowiecznych murów miejskich rozpoczęto tworzenie nowych wałów ziemnych wraz z szeroką fosą wypełnioną wodą. Obwarowania powstały wzdłuż dzisiejszych ulic Okopowej, Wałów Jagiellońskich, Podwala Grodzkiego i Wałowej. W następnych latach zbudowano bramy, baszty i bastiony obronne. Rok 1623. Do Gdańska wraz ze swoim dworem przybył król Zygmunt III Waza. Celem wizyty była lustracja stanu przygotowań floty polskiej do wojny ze Szwecją oraz przygotowania do kolejnej wyprawy po utracony tron szwedzki. Król odwiedził klasztor Brygidek i klasztor jezuitów. Zwiedził zbrojownię, twierdzę Wisłoujście, obejrzał fortyfikacje miejskie, a jego syn, królewicz Władysław, złożył wizytę w dworze Artusa. Zygmunt III Waza wraz ze świtą opuścił Gdańsk 19 lipca. Rok 1808. W Gdańsku zakazano stosowania narzędzi tortur w celu wymuszenia zeznań. Zlikwidowano też miejski pręgierz przy wieży więziennej, miejsce egzekucji wyroków sądowych. Rok 1816. Zarządzeniem króla Fryderyka Wilhelma III powstała rejencja gdańska jako samodzielny organ administracji państwowej. W jej skład weszły powiaty Gdańsk, Elbląg, Kościerzyna, Kartuzy, Wejherowo, Malbork i Starogard Gdański. Rok 1859. Na rogu ulicy Za Murami i ulicy Ogarnej, w przebudowanym dworze miejskim i baszcie narożnej, znalazła swoją siedzibę nowo powołana Gdańska Zawodowa Straż Pożarna. Posterunki alarmowe znajdowały się na wieżach gdańskich kościołów i ratusza głównego miasta. Rok 1920. Z Władywostoku do gdańskiego portu na angielskim statku przypłynęło kilkuset polskich żołnierzy z dawnej 5. Dywizji Syberyjskiej, uczestniczących na Dalekim Wschodzie w latach 1919-1920 w wojnie domowej w Rosji. Potem wzięli udział w wojnie polsko-sowieckiej jako Brygada Syberyjska. Rok 1921. Powołano Gdańską Giełdę Papierów Wartościowych i Dewiz. Siedziba zarządu znajdowała się przy ulicy Ogarnej. Rok 1926. Oliwa i Jelitkowo zostały włączone w administracyjne granice Gdańska.
0: No i taki był pierwszy dzień lipca. Kończymy kalendarium, a za chwilę w Radiu Plus o tym, dlaczego młodzi ludzie ulegają ostatniej bardzo ryzykownej modzie i jeżdżą pociągami na złamanie karku, i to dosłownie.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: No i niestety do naszego kraju też już dotarł nowy trend. Lubimy nowinki, ale z tego cieszyć się nie ma co. Chodzi o niebezpieczny trend tak zwanego train surfingu. Zjawisko stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia, a wiąże się z niedozwoloną, bardzo niebezpieczną jazdą pociągiem. Zresztą nie jest to jedynym niebezpiecznym zachowaniem obserwowanym przez kolejarzy. O co chodzi? Dlaczego młodzież, bo to jej głównie dotyczy ten problem, tak ryzykuje? Tego próbował się dowiedzieć Piotr Lędzion.
1: Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Zjawisko do nas trafiło z zachodniej Europy. U nas jakby na początku rozpowszechniło się w aglomeracji śląskiej. Tam zaobserwowaliśmy pierwsze tego typu przejazdy, pierwsze tego typu sytuacje. Początek tego roku jakby przeniósł to zjawisko również częściowo na węzeł warszawski. Na początku maja odnotowaliśmy dwa takie spektakularne przypadki, gdzie na jednej ze stacji młody chłopak, 17-letni, spadł z dachu pociągu. Pomimo długiej reanimacji człowiek ten zmarł. I tego samego dnia podobne zjawisko niedaleko Legionowa, gdzie młoda dziewczyna również spadła z dachu pociągu.
2: Koperski Jakub, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. W pierwszym kwartale tego roku było to 10 zdarzeń. To się odbywa na krótkich odcinkach pomiędzy stacjami. Są to osoby głównie małoletnie, które po prostu głównie w okresach weekendowych, w okresach właśnie takich wakacyjnych, jest przerwa od szkoły, jest przerwa od zajęć codziennych i wtedy takie czyny są dokonywane.
1: Zagrożeń jest kilka. Po pierwsze, że podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu. Jest to typowe wypadnięcie z pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. I drugi przypadek to wchodzenie na dach takiego pociągu, filmowanie i nagrywanie tego, co widać z dachu pociągu. Tutaj mamy inne zagrożenie, zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V. Wcale nie musimy dotknąć tego przewodu. Wystarczy, że się zbliżymy na odległość mniejszą niż 1,5 metra i prawdopodobnie zostaniemy porażeni prądem. Te zjawiska również kończą się najczęściej śmiercią.
2: Trzeba pamiętać o tym, że samo zjawisko train surfingu i jazdy na sprzęgach nie są jedynymi niebezpiecznymi zderzeniami na obszarze kolejowym. Innymi zderzeniami są chociażby układanie przeszkód na torach, obrzucanie pociągów. No wiąże się to nie dość, że z niebezpieczeństwem dla osób dokonujących, to jeszcze dla osób, które korzystają chociażby z transportu kolejowego.
3: Marcin Kruszyński, ekspert Biuro Komunikacji i Promocji PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Człowiek, który jedzie rowerem czy idzie na pieszo, jest jeszcze bardziej narażony na utratę życia, nie zdrowia, bo z reguły kontakt osoby, czy to na rowerze, czy osoby pieszej przechodzącej przez przejazd, kończy się tragicznie. Niechroniony uczestnik ruchu drogowego w kontakcie z pociągiem pędzącym nawet nie 160, 120 na godzinę, nie ma żadnych szans.
2: Prowadzimy patrole prewencyjne w celu zapobiegania takim zderzeniom. Prowadzimy analizy, gdzie takie zderzenia miały miejsce, jaka to była częstotliwość tych zdarzeń. Organizujemy wzmożone działania tutaj we współpracy z policją czy z innymi służbami, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Plus do tego prowadzimy prelekcje w szkołach, prelekcje podczas różnych pikników, właśnie poruszając też te kwestie związane z bezpiecznym zachowaniem na obszarze kolejowym.
1: Życie mamy tylko jedno, niepotrzebna śmierć. Apelujemy szczególnie do rodziców ludzi młodych, jeżeli zauważą, szczególnie w internecie, jakiegoś tego typu filmiki albo zainteresowania swoich dzieci takim zjawiskiem, żeby kończyło się to tylko na rozmowie, a nie wchodzenie na teren kolejowy, na elementy taboru, bo zawsze może się to skończyć nieszczęśliwie.
0: O nieodpowiedzialne, niebezpieczne zachowania, które pojawiły się zwłaszcza ostatnio na polskiej kolei, pytał Piotr Lędzion.

0: Reklama.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.

Skorpiąsi w Radiu Plus. Do 19.10 minut za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Mikołaj Gronet. Przed wiadomościami jeszcze Céline Dion i Halina Frąckowiak.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Zerwane dachy i zalane ulice, burze na wschodzie i południu kraju. Nauczyciele mają protestować ostatniego dnia wakacji, chcą większych podwyżek. Schizma w kościele, lefebryści wyświęcili biskupów wbrew papieżowi. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawałnice i gwałtowne burze przechodzą przez południe i wschód kraju. We województwie lubelskim strażacy wyjeżdżali już do ponad 200 interwencji. Arkadiusz Więsek.
5: Żywioł najbardziej dotyka powiat bielski i radzyński. Silny wiatr powala drzewa, uszkodził linie energetyczne i zerwał do tej pory już 4 dachy. Obecnie problemy z dostawami prądu występują m.in. w okolicach Lubartowa, Parczewa oraz Białej Podlaskiej, a strażacy cały czas odbierają nowe zgłoszenia. Dla Lubelszczyzny obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami, który potrwa nawet do jutrzejszego poranka.
4: Niebezpiecznie jest też na Śląsku. Najnowsze informacje ma Katarzyna Ziółkowska-Dąbek.
6: Do tej pory Śląska Straż Pożarna odnotowała 269 interwencji związanych ze skutkami burz. Są to głównie zalane ulice. Na południu regionu w powiecie wodzisławskim najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gminy Gorzyca. Interwencje dotyczą zalanych budynków, zerwanych linii czy połamanych drzew. Jest też interwencja związana z zerwanym dachem na budynku gospodarczym. Do usuwania skutków nawałnicy skierowano jednostki z terenu całego powiatu.
4: W województwie śląskim również obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Alerty IMGW wydano także dla Lubelszczyzny, Małopolski, Podkarpacia, Podlasia, części Mazowsza i powiatu tatrzańskiego. Opóźnienia, zmiany tras i skrócone relacje to utrudnienia kolejowe spowodowane przez pożar traw na Mazowszu. Dotyczy to odcinka Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Kotunie. Trwa walka z żywiołem.
7: Działania nasze są rozproszone, tak jak wspomniałem wcześniej, ze względu na to, że jest kilka zarzewi ognia, z którymi walczymy. Na chwilę obecną do zdarzenia jest zadysponowane ponad 20 zastępów państwowych, jak i ochotniczej straży pożarnej. Kolejne zastępy są w drodze.
4: Mówił Piotr Jałocha ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Koleje Mazowieckie poinformowały o wprowadzeniu wzajemnego honorowania biletów na odcinku Warszawa Zachodnia - Łuków w obu kierunkach. Grzecznie już było, mówią nauczyciele i zapowiadają protest. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest zadowolony z proponowanej przez rząd podwyżki płac o 3%.
8: Chcemy przypomnieć politykom, że to, co się obiecuje, to, co się deklaruje w kampanii wyborczej, nie może być tylko trzą gadaniną i taką czystą kiełbasą wyborczą.
4: Mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz na spotkaniu z klubami koalicji rządzącej. Przypomniał, że 2 lata temu obiecano powiązanie pensji pedagogów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.
8: Nie zostały podjęte żadne prace. Nie ma harmonogramu działań. Nie ma także pewnych propozycji, które odnosiłyby się do próby poszukiwania w Związku Nauczycielstwa Polskiego o pewnych podpowiedzi, jak mamy nad tym dokumentem procedować.
4: Manifestacja nauczycieli zaplanowana jest na ostatni dzień sierpnia przed kancelarią premiera.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Lefebryści wyświęcili 4 biskupów bez mandatu papieskiego. W celebracji uczestniczyło ponad 1000 księży, zakonników i zakonnic oraz około 15 tysięcy wiernych. Sprzeciw Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wobec woli papieża oznacza ekskomunikę zarówno dla wyświęconych, jak i wyświęcających. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 56 lat temu.
9: Decyzję o udzielaniu święceń uzasadniono koniecznością zapewnienia ciągłości oraz wręcz przetrwania wspólnoty, mówi Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
10: Z czterech biskupów, których wyświęcił arcybiskup Lefebvre, zostało teraz dwóch, którzy już są też po prostu starsi, schorowani. Bractwo ma działalność duszpasterską, misyjną też na całym świecie, Ameryka, Azja, Afryka, Europa. Więc biskupi argumentują to, że teraz są po prostu niewydolni, żeby jeździć z święceniem księży, dlatego zdecydowali się sami to zrobić.
9: Zdaniem Gospodarka przed Leonem XIV spore wyzwanie, potrzeba dialogu i otwartości, przede wszystkim ze strony lefebrystów. Anna Paszko, Radio Plus.
4: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszam w imieniu Justyny Bieniek jutro o 6.00.

0: Na Pomorzu sporo chmur, ale w środkowej części regionu przejaśnienia, słonecznie, sporo też nieba bezchmurnego. Termometry pokazują od 17 do 19 stopni, wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1016 hektopaskali, nocą temperatura około 15-16 stopni. Jutro chmury będą się pojawiać, gdzieniedzie nawet przelotnie popada deszcz, ale na ogół będzie słonecznie, z niebem nawet bezchmurnym. Termometry pokażą w czwartek do 26 stopni.
1: Radio Plus.

Ale ją gwiazd Zdzisława Sosińska w Radio Plus. Marek Buchewicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami, z nutą nostalgii do 20:00, m.in. Roxette, Bee Gees, Madonna, Meet You. Teraz Tawan.

0: If I Was, Midziur w Radio Plus. To, że Midziur był liderem Ultravox, pamiętamy, ale mało kto wie, że wcześniej był też członkiem grupy Visage. To właśnie on był współautorem ich największego hitu Fade to Grey, hitu, który można też usłyszeć na naszej antenie, ale nie zagramy go za chwilę. Za chwilę za to w Radio Plus Tadeusz Woźniak. Potem Man at Work.
1: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
8: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

Pan Village People, ich największy przebój YMCA. No niestety pojawiła się dziś wiadomość o śmierci Wiktora Willisa, współzałożyciela Village People. Muzyk zmarł wczoraj w wieku 74 lat i to zaledwie dzień przed swoimi 75 urodzinami. Jak poinformowała rodzina artysty, przyczyną zgonu była krótka, lecz agresywna choroba. Willis był jedną z najważniejszych postaci tej grupy. Utworzył największe hity, choć jego kariera w zespole była pełna, można powiedzieć, zwrotów akcji. Artysta kilkukrotnie odchodził z zespołu i do niego wracał. W Radiu Plus teraz Madonna, Take a Bow.

0: Reklama. Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wygrywaj!

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

Laura Branigan w Radio Plus. 8 minut pozostało do 20. Do 20 jeszcze Krzysztof Krawczyk i Beach Boys. A od 20 w Radio Plus lato z nutą nostalgii, czyli na lepsze piosenki na letni wieczór. Do słuchania i do skakania. A kto je wyszukał i zagra? Do 22 oczywiście Marek Sierocki. Życzę dobrej zabawy zatem. Udanego wieczoru. Marek Dmuchewicz.

Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.

Witam gorąco, wakacyjnie, w klimacie przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek ostre disco końca lat 70. To Dan Hartman, Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers i Que sera mi vida.

To było trio Gibson Brothers, przed nami grupa Voyage w utworze Souvenirs, potem Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w przeboju Automatic Lover.

0: Stevie Jackson utworem Automatic Lover zakończyła pierwszy dzisiejszy mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Let's go, girls.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami hity z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek trio Scotch i Take Me Up, potem P-Lion Reggae Radio, a także duet Modern Talking w piosence Just Me to Mona Lisa.

Za nami duet Modern Talking, przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem grupa Troll Jimmy Dean, a także Umberto Tabini w piosence Chelsea Chiliano.

To był Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a teraz już zespół Joy i Touch by Touch, potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, Sandy Martin, People from Ibiza i duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Przed nami ponownie klasyka muzyki disco. John Paul Young i Love is in the Air, potem Luisa Fernandez, Layla Von Ula, a także duet Baccara w nagraniu Yesterday Can Boogie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami porcja elektronicznych klimatów w tanecznych rytmach. Na początek Lips Incorporated i Funky Town, potem Patrick Cowley, Megatron Man, a także Giorgio Moroder w nagraniu Let the Music Play.

była szwedzka, a teraz już kanadyjski zespół Transexy Living on Video. Potem duet Patrick Cole i Giorgio Moroder i Together in Electric Dreams. A na zakończenie tego miksu hiszpańska grupa

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.